0: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Donald Trump ogłosił ustępne porozumienie pokojowe z Iranem. Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze.
1: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
2: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
0: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
3: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
0: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
4: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
5: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
6: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
7: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
8: Inna perspektywa.
7: Inna perspektywa, tak.
9: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
0: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęskę. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
10: No i mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca. Paweł Chudzio, kłaniam się. W kalendarzu mamy Dzień Wiatru. Jak to będzie z wiatrem dziś, to za chwilę przekonamy się w pogodzie, ale na razie jeszcze zerknijmy na to, co na drogach się dzieje. Póki co jeszcze jest bardzo spokojnie, sennie. Jedziemy bez większych problemów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
10: Pogodowo nowy tydzień będzie nam się z każdym dniem rozkręcać. Na razie skupmy się na poniedziałku. No dzisiaj aura w kratkę, pochmurno z przejaśnieniami. Będą okresy, że troszkę więcej słońca będzie na niebie, a także takie, gdy chmury przejmą całkowicie panowanie i będzie też padać deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie. A co do tego wiatru, no to tak w okolicach 20 km na godzinę będzie wiać.
1: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
11: Przyszliśmy napoić nasze konie.
1: Powstanie.
8: Rock Radia.
9: Poniedziałek, 15 czerwca. Kajta Ruszczyk, Polot Gusiczków.
11: I Jan Bajor Bajorek, znany również jako Giovanni. Dzień dobry.
9: Buongiorno. Leży na ziemi i nie dycha.
11: Dwie dychy.
9: Rock Radio. Dzień dobry. Aha. Państwu. Będziemy z Państwem do 10. Kłaniamy się bardzo nisko i czekamy na Państwa. 2 2 4 4 0 66. Można też zostawić głosówkę na Messengerze i wspólnie razem spędzimy, mam nadzieję, ten poranek, no, do 10, jak Bóg da. ZZ Top, Give Me All Your Love. Na dobry początek, proszę Państwa, jest 5 po 6. Fajnie być z Wami. Dzień dobry.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Killer Queen w Rock Radio 15 po 6. Proszę Państwa, kur jeszcze nie zapiał, a tu już mamy pierwszy meldunek. Halo, prosimy Messenger, odpalamy. Dzień dobry.
1: Witam, siema mordeczki, siema Rock Radio.
0: Siema.
1: Wojtek Tapicer Sycowa, komendant się kłania.
2: No siema.
1: Już po weekendzie naparzamy, już w pracy podbijamy kartę na zakładzie, podpisujemy się. Meldujemy się także w Rock Radio, no bo to są jedne z tylko ostatnich meldunków, jak słyszę gdzieś tam po drodze, ale dajemy czadu, korzystamy z tego, że wy jeszcze jesteście. My po i zalanych deszczem w zawodach strażackich i po zalanym deszczem ślubie strażaka, także grubo. Weekend był bardzo mocny i bardzo zacny i obfity, można powiedzieć, także i okowita, i wszystko było po drodze, także oby do końca tygodnia.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Nie jestem zaskoczony, ale przy okazji zastanawiam się, czy jeżeli pada, to strażak się cieszy. Cieszy się pewnie, nie? No bo jak mam wsparcie jeszcze takie z zewnątrz, że tak powiem.
2: No
0: mówię,
2: cieszy się,
0: mówię
2: tak,
0: o działaniach, nie mówię o weselu. Mówię o działaniach stricte strażackich, prawda?
2: Stricte strażackich. No tak,
0: czyli na przykład dochodzi do pożaru, ale leje. No to chyba dobrze, że leje.
2: No to jest wtedy taka pomoc aury, można
0: powiedzieć. Wojtula, daj jutro znać, czy jak leje, a macie zadania stricte strażackie, to dobrze, czy niedobrze, prawda? Bo to nie wiadomo.
2: No nie wiadomo, nie.
0: Wszystko zależy od zadań, prawda? Na przykład, bo jeżeli to jest zadanie stricte strażackie w postaci zdjęcia, na przykład kota z drzewa.
2: To samo miałem w głowie.
0: A leje?
2: No to, no. To bo ci wtedy na łeb leje, to bez sensu.
0: Tak,
2: nie?
0: Albo możesz się ześlizgnąć z drzewa na przykład.
2: No właśnie, normalnie. Ale jakby było sucho, to byś wlazł.
0: Pozdrawiam Wojtula, wszystkiego dobrego. Jak żeś wlazł, to zejdź i daj znać. Billy Idol, White Wedding w Rock Radio 17 po 6. To proszę przekazać życzenia dla tego strażaka. Co się ohajtał? Dla niego Billy Idol już teraz w Rock Radio.

0: Fine Wedding.
1: Billy Idol w Rock Radio, proszę Państwa, trochę ćwiczyłem jego głos, nie powiem. Miałem chwilę czasu. 21 po 6. Chwila czasu. Chwilę miałem. Kult, proszę
2: chwila
1: Państwa,
2: czasu,
1: za chwilę to będzie Polska. Będzie Polska, trzeba nucić głośno, zrobić głośniej, bo to jest Polska.
2: Rzeczpospolita.
1: Tak, bardzo dwuznaczne. I Aerosmith do tego dokładamy, bo gramy klasykę rocka w Rock Radio.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nieco o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum RS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
17: Niech rok będzie z tobą.
18: To jest powstanie Rock Radia.

0: Sweet Emotion, Aerosmith w Rock Radio. Za 27, siódma. Są emocje, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jesteście Wy. Telefon?
1: Telefon,
0: halo. 2-4-4-0-66, podnosimy nasz telefon starczą. Halo?
2: Dzień dobry, Rock Radio i słuchacze. Nie ma, dzień się melduje.
1: Dzień dobry.
2: Idziemy się do pracy, do szkoły, dekorujemy, śniadanie robimy i takie tam kuwety trzeba kotu posprzątać, bo cały dzień go niestety nie będziemy obsługiwać. Wam życzymy miłego dnia. A my jeszcze tylko 4 razy wstajemy rano i później urlopik.
1: Ulala.
2: Także życzymy wam też takich fajnych. Trzymajcie się. Helie. Yeah.
1: Helie, yeah, no faktycznie. Yeah. Mąż Tomasz tutaj już parę razy, jak cię nie było, zajawiał.
0: Jak pochwalić się urlopem, żeby nie mówić, że się idzie na urlop.
1: Że tylko 4 razy jeszcze wstajesz. To jest w ogóle świetne.
0: Tak. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy
1: Kiedy
0: Tomka.
1: Kiedy masz urlop? Jeszcze 4 razy muszę wstać.
0: A córkę zabieracie, czy zostaje jej balanga? Z kotem.
1: No ja mam nadzieję, że zostaje. No.
0: Mam nadzieję.
1: Niech sobie użyje trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest. Pozdrawiamy wesołą rodzinkę z Niemodlina. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy za ten meldunek. Pozdrawiamy serdecznie. Gramy The Cranberries Promises za 26.7. 2-4-4-0-66 albo głosówki na Messengerze. Fajnie, że jesteśmy razem.

0: Dreams of Dreams, grupa Rainbow w Rock Radio za 19.07. Na horyzoncie Lady Punk, Black Sabbath, dołożymy do tego Metallica, Whiskey in the Jar. No nie ma jeszcze siódmej, ale trwa mundial, więc w zasadzie moim zdaniem już można.
1: Oczywiście, pewnie. Pewnie.
2: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
13: Radio w drodze.
14: Na razie poranek na drogach jeszcze dosyć spokojny, chociaż oczywiście to się z każdą minutą zmienia i coraz więcej aut widzimy, zwłaszcza na tych trasach wjazdowych do Krakowa, ale mimo wszystko jeszcze przejedziemy bez jakichś większych korkowych problemów. Pogoda w kratkę, trochę słońca, chmur i deszczu, maks to 18 stopni.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Niech rok będzie z tobą.
2: To jest powstanie Rock Radia.

0: in the Jar, Metallica w Rock Radio. Pięknie, dojeżdżamy do siódmej. O siódmej newsy, proszę Państwa. A w newsach między innymi 6 tysięcy za wakacje z wojskiem.
1: Tak.
0: O co chodzi? Szczegóły za chwilę, proszę Państwa, w newsach o siódmej w Rock Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga. Bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed, ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.
17: Została ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeka. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
19: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
7: Po reklamie.
1: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
3: No właśnie, spać się kładę.
8: Powstanie Rock Radia.
0: Tylko tak straszymy, siódma, dojechaliśmy, dzień dobry, słuchacie Rock Radia, klasyki rocka, proszę Państwa, jesteśmy na posterunku i punktualnie o siódmej zapraszamy Was teraz na newsy.
2: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu, podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem, miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole.
0: News.
12: Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
20: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
20: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Węsk.
21: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
22: Żadnej drogi na skróty.
21: Tobiasz Bocheński z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
22: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
21: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
23: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni u rozpoczęciu procesu integracji.
21: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
24: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarnych. Epidemiologiczne.
2: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
25: Sport w Rock Radio.
26: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
25: Rock Radio. Drodze.
27: Liczne towarzystwo o tej porze mamy już na Zakopiance w stronę Wadowickiej, a przypomnę też, że trwają prace remontowe na ulicach Jancarza i Bohomolca. Wyłączony jest odcinek od Kurzei do Parnickiego. Autobusy jeżdżą wahadłowo. A w wakacje będzie drugi etap pracy. Wówczas ulice Jancarza i Bohomolca zostaną wyłączone z ruchu.
25: Pogoda.
27: Niedzielę mieliśmy w kratkę, raz słońce, raz chmury, raz deszcz, no i właściwie taki będzie też poniedziałek, aura bardzo zmienna, trochę słońca, ale też i sporo chmur na niebie, do tego przelotne opady deszczu. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza, teraz o poranku mamy 12-13 stopni. Ciśnienie spadło.
25: Rock Radio 103,8 FM.
4: będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
5: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Heart of Glass i Blondie w Rock Radio 15 po 7. Proszę Państwa, nie było mnie tydzień, byłem na urlopie. Byłem. Dobrze, Kajetan, ja mam do Ciebie bardzo ważne pytanie.
1: Oho, no.
0: Czy Rebus Jebus to byli kultowi bohaterowie?
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie. No, to znaczy jeden Rebus.
0: Ale czy było oficjalne zakończenie serii?
1: No oficjalnie powiedziałem, że się kończy. Tak. No. Czyli... Nie, bez ciebie to jakoś tak.
0: Czyli nie będzie...
1: Ci bohaterowie się skończyli.
0: Nie robimy wznowienia, nie.
1: Znaczy możemy zrobić.
0: Nie.
1: W czwartek był, poczekaj, co było w czwartek? Chyba Kapitan Żbik.
0: O!
1: No i w zasadzie to był kultowy bohater.
0: Jest cały czas. Znaczy, wjaźni fanów.
1: Przepraszam, oczywiście.
0: Tak. Kapitana Żbika, tak.
1: No, było.
0: Z złotą szkatułką. Piękny odcinek. Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie ja tutaj Kajetana zmobilizuję. Rebus Jebus będzie po 8:00.
1: Tak, oczywiście.
0: Ku uciesze, mam nadzieję, słuchaczy Rock Radia. Bawimy się po 8:00. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się z nami kontaktujecie, a my wymyślimy dla Was wspaniałą kategorię, mam nadzieję. No i Rebus po 8:00, wiedział jak złoto. Do zgarnięcia jak zawsze satysfakcja. Oddział zamknięty, ten Wasz świat. 16 po 7:00.

0: Świat, oddział zamknięty 20 po 7. Gansi na horyzoncie, zagramy Sweet. To będzie Love is like Oxygen. Proszę Państwa, będziemy sprawdzać listę obecności Rock Radia, bo mamy kolejne meldunki od naszych najlepszych słuchaczy.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
14: Reklamie.
15: Komentujcie, czy już ktoś może z Was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie. Powstanie.

0: Love is like Oxygen, grupa Sweet w Rock Radio za 29.08. Proszę Państwa, kolejny meldunek, tym razem Messenger. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj wymyśliłem coś takiego, może będziecie śmiali mi się w twarz.
0: No będziemy.
1: Ale regulamin mistrza, 10 minut przed rozpoczęciem pracy. Mhm. Przebieramy się, robimy gamę. Godzina 6, dzwonimy do Rock Radia i to obowiązkowo, nie tylko Stolica i tak dalej. Strzelce Opolskie, myślę, że się wreszcie obudzi. Jacula wita piękną pogodą i poczuciem humoru oczywiście, bo wiem o tym, że go mam. Pozdrawiam, walczymy, dajcie czadu, siemanko!
2: Jest, jest.
0: Pozdrawiamy, jest. Argentyno, co ty robisz? Robimy gamę czy kawę?
2: Chyba gamę. I teraz tak wnioskuję, że chyba chodzi o to stukanie.
0: O stukanie.
2: Chyba
0: że
2: tak mi się
0: gamę,
2: wydaje, tak.
0: Wybijamy gamę młotkiem, tak?
2: Tym, tak.
0: No, ale zacząłbym od kawy, Jacku. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za ten meldunek. Strzelce Opolskie odhaczone. A propos Warszawy, to jeszcze z Warszawy nikt się nie odzywał z tego, co się orientuje. Ale można. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Spin Doctors, 2 Princess za 27.08.

0: Summer, już można, za 28. Perfect, The Cure, Thin Lizzy. To gramy przed 8, komisja gier i zakładów podjęła decyzję. Będzie rebus jebus, jest już gotowy i po 8 nie zawahamy się go użyć.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Drodze.
18: Z remontowych wieści, no to ruszyła rozbudowa ulicy Mejera, no i mamy zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Mejera od wjazdu na teren budowy nowego osiedla do skrzyżowania z ulicami Reduta i Batowicką. Objazd przez ulicę Powstańców. Poniedziałek w Krakowie ze zmienną aurą, trochę słońca, chmur i deszczu do 18 stopni.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama. Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
17: I tak oto dotarliśmy do 8. Proszę Państwa, przed nami rebus jebus. Niezmiennie nasza zagadka. Wygrać można, proszę Państwa, satysfakcję. Zabawa za chwilę, teraz news.
18: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie.
16: Newsy Rock Radia.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie ciśniny Ormus.
19: Trump stwierdził, że ropa powinna ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
18: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej szwajcarskiej partii ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
0: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
18: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przyszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
14: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
18: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań Żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
16: Rock Radio. Drodze.
20: Ciężko się zebrać w poniedziałek, no ale oczywiście już wielu kierowców jednak to zrobiło, siadło za kółkiem, no i ruszyło w Kraków. Widać to na drogach, bo na głównych trasach mamy spory tłok, zwłaszcza na wjazdówkach na 29 listopada i na Zakopiance. No ale mocniej depniemy na hamulec także na Nowochódzkiej, Kamieńskiego i Wielickiej.
16: Pogoda.
20: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo. Aura bardzo zmienna, w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, no i też opadów deszczu, więc jak teraz wychodzicie, to lepiej weźcie parasole. Na termometrach dziś maksymalnie do 17-18 stopni Celsjusza, ale spokojnie, bo z każdym dniem ta pogoda i temperatura będzie się zmieniać i to na naszą korzyść, bo pod koniec tygodnia nawet do 30 stopni.
16: Rock Radio 103,8 FM.
21: Coś przezroczyste. Ciastka.
22: Ciastka przezroczyste?
16: Powstanie Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Las Vegas, ZZ Top, Rock Radio. 17 po 8, co zostaje Vegas? Co się wydarzy w Vegas, zostaje Vegas. Co się wydarzy w Rock Radio, zostaje w Rock Radio. Lecimy.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio rebus jebus.
0: Komu satysfakcję, komu? Proszę bardzo. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak będziecie zostawiać prawidłowe odpowiedzi na naszą zagadkę dźwiękową, którą za chwilę usłyszycie. Poprzedzi ją kategoria. Rebusa zagramy dwukrotnie, a następnie do dzieła narodzie. Satysfakcja czeka, lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: W przedpokoju. A oto rebus jebus.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty, buty, buty tu pod nóg.
0: Tarara. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Kategoria przedpokoju, na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty, buty, buty tu pod nóg.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekam na wasze odpowiedzi, na was czeka satysfakcja, a my gramy. T-Love, czwarte LO, robimy głośniej.
7: Dzień dobry.

Czwarte Loti Love, 28 Mysłowic i Van Halen na horyzoncie, a wy, mam nadzieję, zostajecie z nami, bo będziemy wręczać satysfakcję, rozwiązywać rebus. Jebus, proszę zostać z nami.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.
15: This is rock and roll.
16: Powstanie Rock Radia.

0: Van Halen, Why Can't This Be Love? Bardzo dobre pytanie. Za no 28.09, tak?
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
3: Czy w ogóle jest takie coś? Miłość.
0: Miłość. To w ogóle takie coś istnieje. Miłość. Przechodzimy, proszę Państwa, do rozwiązania naszej zagadki. Najpierw przypomnijmy, kategoria przedpokoju. Rebus brzmi tak.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty tu pod nóg.
3: Ależ klimacik, co?
0: Prawda?
3: Mega to jest pieśń.
0: 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Prosimy.
7: Mój tata i dziadek zawsze powtarzali, że porządnego człowieka poznać po dobrych butach. Mhm. I żeby tych butów nie zaginać i nie niszczyć, należy używać łyżki do butów. Serdecznie pozdrawiam. Wasza jedna, jedyna i niepowtarzalna Katarzyna.
0: Taki remis. Remis. Przepraszam. Remis, bo patrzę na Holandię, Japonię. Pozdrawiamy serdecznie pani Katarzyno. Tak, i te buty nie dość, że porządne, to muszą być czyste. Ja hołduję tej zasadzie. Świetna odpowiedź, gratulujemy, wysyłam satysfakcję. Co jeszcze? Dla pewności trzeci.
3: Nie, no jak, drugi. To pierwszy.
8: Otóż rozwiązaniem rebusika, jebusika jest epokowy wynalazek, czyli łyżka do butu.
3: Tak.
8: To jest
0: wynalazek, którego jest nie rozumiem, co prawda, ale...
3: Dlaczego? Tak, jak nie rozumiem?
0: Nie używam, nigdy. Absolutnie.
3: Nie używasz łyżki?
0: Nie, absolutnie. Nigdy nie miałem nawet pół.
3: Pozdrawiam. Nie zagiąłeś nigdy butów?
0: Jak to?
3: No w sensie, no, żeby nie zagiąć sobie butów, no to czasami
0: zakładam
3: sobie...
0: palca używam.
3: Aha.
0: Pozdrawiam.
3: A ty masz palca w
0: takim
3: razie.
0: Dobra, to ten trzeci telefon. Mam dwa nawet.
9: Tym razem sama jadę do pracy, w domu, a w przedpokoju łyżka do butów. Hell yeah.
3: Hell yeah, tak. Tutaj pani była taka ekipa, jak ciebie nie było, jak byłeś na urlopie. Mm-hmm. Tutaj jakby raz odpowiadał pierwszy mąż, raz żona. No, i się rozumiem. Tak przekrzykiwali.
0: A teraz sama. No, a łyżka na to niemożliwe. Dobra odpowiedź, tak jest. Gratulujemy serdecznie. Łyżka do butów.
3: Oczywiście.
0: Rebus Jebus wróci jutro po 8, proszę Państwa. The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds za 25.09.

0: Keep the Faith, Bon Jovi, tym chłopakom nie brakuje luzu. In Excess, Rainbow in the Doors, proszę Państwa, to zagramy jeszcze przed dziewiątą.
1: Czyżby pan Kazimierz Węgrzyn?
0: Dlaczego? Mówimy o nas. Proszę Państwa, zostać z nami, gramy klasyka.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Radio w drodze.
22: Ponownie o poranku przemierzamy Kraków, no i mocno depniecie na hamulec na 29 listopada w stronę Opolskiej, a także na Mackiewicza i na trasie Wolbromskiej. Tutaj również ciasno. Ścisk oczywiście także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza na Czarnowiejskiej i Rejmonta.
23: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.
24: You might

0: The Doors, Breaking Through w Rock Radio. Proszę Państwa, dojeżdżamy do godziny 9, a 9 newsy, a w nich odpowiedź, proszę Państwa, gdzie z tego dudnienia pojawią się burze. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
17: Powstanie Rock Radia.
18: Dojechaliśmy do 9:00, słuchacie Rock Radia, Bajor Kajto na posterunku. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66. Lekko satyrycznie jeszcze do 10:00, a teraz newsy.
19: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy.
17: Rock Radia.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
20: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
21: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
22: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
19: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. bliskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
0: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
19: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
2: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
19: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
15: Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
23: Pogoda.
19: Poniedziałek przywitał nas dużym zachmurzeniem, miejscami także opadami deszczu i taki będzie cały dzień. Po południu rozpogodzenia możliwe na południu Polski, w centrum także po południu ma się zrobić pogodnie. A na termometrach dziś do 14 stopni na północnym wschodzie, do 18 w centrum i 21 na zachodzie i południowym wschodzie.
24: Żądliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
25: Wyszkodzi?
23: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Kaśka Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Film Gry Uliczne, proszę Państwa, był taki, prawda?
1: Był.
0: A jakie gry uliczne, na przykład ulubiona twoja, na przykład?
1: Klasy.
0: Klasy, tak no, myślałem. Tak. Tramwajarz, prawda? No było kilka.
1: Tramwajarz?
0: Słoneczko, prawda?
1: Na przykład. A, Słoneczko, tak.
0: Tak, proszę tak. Państwa, tutaj sygnał mamy na Messengerze podobno. Halo, prosimy.
2: Witam, tu jeden z nich nie zna. No to weekend minął w tak zwanej porze deszczowej, która chyba nadal trwa, chociaż jeszcze nie pada, ale się zanosi. Pozdrawiam.
0: Tak, to jest ten zaplątany monsun, który się pojawił, proszę Państwa, w Polsce, no ale mam nadzieję, że się odplączę, prawda? Pozdrawiamy Gniezno, pozdrawiamy...
1: W ogóle zdaję sobie sprawę, że to nie tutaj powinien być? Ten monsun?
0: Nie wiem, mam nadzieję, że go zapytają.
1: Mam nadzieję, że poinformują, bo to trzeba do rzecznika prasowego.
0: Nie, bo to w ogóle czasami dobrze być poinformowany, prawda?
1: No
0: tak
1: ogólnie,
0: jak w tej piosence,
1: tak.
0: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, że niby ktoś coś tam wie, ale niby nie mówi i wiadomo, czeka na ostatnią chwilę. Dire Straits, Sultan Swingu, proszę Państwa, 16 po 9.

0: Jedna z najlepszych solówek.
1: Najlepsza.
0: Rock and rollowa.
1: Najlepsza.
0: Dance, trajcu, tanie swingu. Nie mów najlepsza, bo zaraz się odezwie, wiesz. Uderz w stół i tak dalej. Lady Punky Blair, proszę państwa, za chwilę. 21 po 9 łączy nas klasyka rocka. Jeszcze.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
6: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
0: Po reklamie.
12: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: wszyscy panowie, którzy mają piłkoszał w sobie, kojarzą tę piosenkę Blair Song Number 2
1: no
0: z jedną konkretną grą, proszę państwa, piłkarską. Piłkarska ta duża rozgrywa się na boiskach Ameryki,
1: no właśnie, ale jakoś mnie...
0: Meksyku i Kanady.
1: No ty co? Oglądasz te mecze?
0: Oglądam.
1: No właśnie, a ja mam jakiś
0: nie
1: problem.
0: Staram się, no nie mówię, że wszystkie, no bo nie dałem rady, na przykład wczoraj, ale no staram się. Ja lubię ogarnąć piłkoszał, oczywiście dużo przyjemniej, gdy gra Polska.
1: No tak.
0: Bo wtedy wyczekujesz jakby to oglądanie innych meczów, to jest takie czekanie na ten mecz, na który czekasz konkretnie.
1: I czekasz na to słynne, tak, wspaniałe ja słowo, niestety.
0: Taki, ja mam jeszcze ten problem z tym, że nie wiem do końca komu kibicować. Mhm. Zawsze wiedziałem, ale współczesna piłka namieszała tyle, że mam bardzo rozdarte serce, więc tutaj też mi się trudno określić, bo normalnie bym kibicował Niemcom. Aczkolwiek niestety obecna reprezentacja Niemiec nie jest bliska memu sercu. I no mówię, mam problem. Ale chyba będę trzymał kciuki za Portugalię, wyobraź sobie.
1: O dziwo. Należy im się.
0: Cristiano Ronaldo. The Police, Walking on the Moon w Rock Radio za 20.70. Proszę państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Mundial jest gdzieś tam w tle.

0: Tak, Maj Sharona za 19.10, przed 10.00 dobry zestaw Kult, Red Hoci i DGS-ku. Łączy nas klasyka rock.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1.

0: 1200 zł netto miesięcznie oraz PMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
9: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Ekspert, taniej masz.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Puknijcie się wszyscy w głowę.
18: Powstanie Rock Radia.

Rok Radio 103,8 FM.

0: Tak jest, na koniec, proszę Państwa, American Woman. Tak kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. Kajetan Ruszczyk, Polan Guziczków.
1: Zgadnij kto to. Kajetan Ruszczyk, dziękuję. A ten pan to Jan Bajor Bajorek.
0: Dziękuję, to jest zgadnij kto to.
1: Zgadnij kto to.
0: Kto to?
1: A teraz zgadnij kto to przyszedł do studia.
0: Dixon Czoto. Nie, to Kuba Kaleta. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry.
0: Kochany, powiedz, co Państwu przygotowałeś? Jaki zgotujesz im los po dzisiaj?
2: No, ludzie ludziom ten los będą gotować.
0: A ci ludzie to,
2: tak. No i tego, no. Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką przekonamy się, że czasem jednak warto pochylić się nad tym, co na próbę przytarga perkusista.
0: Okej.
1: Okay. No, tak. No. O, czasami co? Warto, faktycznie.
0: No, to zależy też od orientacji perkusisty, no ale dobra.
1: W terenie.
0: Powiedzmy.
2: A w białych krukach po 12, no przekonamy się, że są tacy artyści, których u nas mało kto kojarzy, a za granicą są to, no, tak zwane mega gwiazdy. I nad jedną z nich się pochyli.
0: I odwrotnie na przykład, prawda? No, weźmy pod uwagę Ingrid w Polsce, a we Francji.
1: Tak. Miałem dokładnie to samo powiedzieć.
0: Na przykład. No było kilka takich przykładów.
2: Jam.
0: Tak, na przykład w Kazachstanie.
1: Nie, Jam to nie. Przepraszam, nawet Michael Jackson zrobił piosenkę Jam. To był hołd dla Ryśka Ridla.
0: No proszę, człowiek się uczy całe życie. No ale w końcu masz napisane dziennikarz muzyczny.
1: No właśnie.
0: Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. Nie, czy jeszcze białe kruki? A nie, były.
2: Nie,
0: no
2: już były.
0: Perkusisty, no tak.
2: To jest dobra, to słyszymy
0: się
2: słuchanie.
0: To co, słyszymy się jutro o 6. Ja, wiesz co, nie nadążę nad trendami, więc ze słuchaniem też mam problem.
1: No, no tak.
0: Słyszymy się jutro o 6. Cześć!

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
7: W Rock Radio.
8: Przystanek Klasyka Rocka.
9: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Slade, ale wcześniej newsy.
10: Burza i silny wiatr przed pogodą ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny.
7: Newsy Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
11: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując tyle, że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził, bo na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
10: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
7: Newsy Kraków.
9: Paweł Chudzio. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa lekarza ze szpitala uniwersyteckiego i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem biegłych Jarosław W. był w momencie zbrodni niepoczytalny. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkiej awarii technicznej. O szczegółach Paulina Nawrocka.
5: Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Można oddać dwa głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na regionalne, a w puli jest 16 milionów złotych.
9: Od jutra kolejny etap prac remontowych na węźle kombinat. Prowadzone będą przy pętli autobusowej, a to spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów.
7: Rock Radio 103 i 8 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
7: Pogoda.
9: No nieciekawe wieści pogodowe, bo aura bardzo zmienna dzisiaj. Trochę pogodnego nieba, ale też sporo chmur, do tego opady deszczu. No i taka właśnie sinusoida pogodowa dzisiaj nas czeka w kolejnych godzinach. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza. Na szczęście kolejne dni przyniosą ocieplenie, łącznie z tym, że w weekend to nawet do 30 stopni.
7: Rock Radio 103 i 8 FM.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: reklama.
1: Rok Radio się zmienia. Słuchacze Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Kuba Kaleta. Cześć, Kuba.
1: Cześć, Ola.
0: Cześć, fajna tutaj zamianka dzisiaj.
1: No a jak? No słuchaj, zamiana ról to jest zawsze, dodaje zawsze takiej dynamiki, prawda?
0: Tak.
1: Relacji.
0: Oczywiście, no. Jest dynamika w naszej relacji, jest super. Powiedz mi, dlaczego my tutaj się dziś zebraliśmy?
1: Żeby omówić kolejny odcinek cyklu W Mgnieniu Rocka.
0: Tak.
1: No i dzisiaj zajmiemy się takim pewnym paradoksem. Dlatego, że opowiemy o kapeli, która jest u nas w kraju postrzegana jako zespół jednego przeboju. Jak na przykład ten zespół Liquido od piosenki Narkotyk. Tak.
0: Albo jak zespół Eagles.
1: Albo jak ten L4 od piosenki Superpara.
0: No nie? No na przykład.
1: No, a tymczasem w Stanach Zjednoczonych, no to jest kapela jak budka suflera.
0: Coś pięknego.
1: No, to jest taka, wiesz, instytucja cała, można
0: powiedzieć.
1: Ale
0: teraz zajawiłeś.
1: No a co?
0: No dobrze, to zostawiamy z tym naszych słuchaczy, bo więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W Mgnieniu Rocka w Rock Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Po reklamie.
16: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: No ci panowie to wiedzą, że kiedy trzeba, to dołożą do pieca, a kiedy trzeba, to właśnie tak klimatycznie zagrają. Klasyka rocka od Metaliki w Rock Radio 10.30, więc jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Michael Jackson wydaje swoją drugą solową płytę zatytułowaną Thriller, czyli najlepiej sprzedający się album wszechczasów. W Utah przeprowadzają pierwszą i udaną, to ważne, operację wszczepienia człowiekowi sztucznego serca, a w więzieniu w Huntsville w Teksasie, tak dla odmiany, przeprowadzają pierwszą egzekucję przy użyciu zastrzyku trucizny zamiast krzesła elektrycznego.
2: Za to dokładnie 44 lata temu,
0: to jest cykl życia.
2: Tak.
0: Równowaga została zachowana, tak?
2: No, ale...
0: Ale co? Ale jakim kosztem, tak?
2: Ale ten,
0: co mu zrobili zastrzyk, na pewno za niewinność tego zastrzyku nie dostał.
2: Kubuś, 44 lata temu, czyli 15 czerwca 82 roku, wychodzi płyta zespołu Steve Miller Band pod tytułem Abracadabra. To 12 krążek zespołu z takim hitem jak Abracadabra.
0: I to jest ich największy hit.
2: U nas.
0: U nas w kraju, dokładnie tak, dlatego że jak sprawdziliśmy, to tak globalnie Abracadabra wcale nie jest najlepiej sprzedającym się singlem w historii Steve Miller Band, w dorobku, a płyta Abracadabra wcale nie jest ich najlepiej sprzedającą się płytą w dyskografii ich. I to jest kolejny przykład takiego zespołu, który u nas w kraju jest postrzegany inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. To podobnie jak z zespołem Eagles. Oni też przecież u nas w kraju są traktowani jako kapela jednego przeboju, a w Stanach no, są mega gwiazdami.
2: Wyjątkowo materiału na tę płytę nie napisał Steve Miller, a Gary Malaber, czyli perkusista zespołu Steve Miller Band. Gary Malaber przyniósł dema zespołu Tracker do studia, no i na ich podstawie został stworzony materiał do płyty.
0: A co ciekawe, zespół Tracker to była kapela, w której grali również byli i obecni, czy też ówcześni członkowie Steve Miller Band. No i Steve'owi Millerowi tak się spodobały te dema, że postanowił je wykorzystać wszystkie tak naprawdę. Natomiast numer Abracadabra to jest typowo kompozycja samego Steve'a Millera. Czyli Steve Miller musiał tę wisienkę na tym torcie samodzielnie wydrylować.
2: Jeśli chodzi o gatunek płyty, to jest to materiał mniej rockowy niż poprzednie. Jest w klimacie new wave i synth-popowym.
0: Dla mnie ta płyta brzmi trochę jak to, co grał zespół The Police, tylko z bardziej uproszczoną sekcją rytmiczną, a do tego jeszcze panowie śpiewają na tym krążku harmonicznie, czyli takim ładnym chórem jak na przykład The Beach Boys. Mhm. I to jest w ogóle, w takim ogólnym rozrachunku, bardzo przyjemna muzyka.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, numer genialny od początku do końca, 6,5 minuty absolutnej klasyki rocka od The Rolling Stones w Rock Radio. No to jest muzyka, z którą myślę, że warto, wypada wejść w nowy tydzień, poniedziałek. Za ile tam? Za 16, tak? Dobrze to policzyłem. No to jest poniedziałek ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu. Ja też nie zawsze tutaj, niestety, ale jestem na bieżąco z takimi na przykład zagadkami matematycznymi. No 16 minut do 11 to już zostało ustalone oficjalnie. A ja chciałem tylko wam powiedzieć, że już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który został zainspirowany książką Lot nad kukułczym gniazdem. Mm-hmm. I jak się okazuje, na stałe trafił do repertuaru zespołu Republika. Już za chwilę Republika, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bakador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
1: To jest Rock Radio.
9: Klasyka.
1: Klasyka rocka.

0: dobrze, ustalmy jedno. Ten numer, ten refren na pewno będzie chodził za mną jeszcze przez parę kolejnych godzin. Klasyka rocka od T-Rex w newsach o 11. Sprawdzimy, ile czasu, uwaga, statystycznie łącznie przez całe życie siedzimy w sieci. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja też z grubsza wiem, o co mi chodzi, a o szczegółach w newsach o 11. Po 11 natomiast, no, legendarny hit prosto z samego środka lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Klamie.
7: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci Klasyka Rocka od Bruce'a Springsteena, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
8: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu. Curaçao walczyło dzielnie, ale tylko na początku.
7: Rock Radia.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. A środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
9: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
8: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczerskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
1: To mogliśmy być my. To nas gracze trzech koron wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są od wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
8: To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
7: Newsy Kraków.
10: Paweł Chudzio. Policja prowadzi postępowanie związane z sobotnim incydentem z udziałem kibiców w Krakowi. Fani pasów wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Zamku Królewskiego na Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, a 3 zostały ukarane mandatami. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
11: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziału. Oddziaływania grzebowiska nie ma żadnego, niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
10: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. A wczoraj zaczęły jeździć pociągi na zmodernizowanej trasie pomiędzy Nowym Sączem i Marcinkowicami. Wróciły na nią po ponad 20 latach.
7: Rock Radio 103,8 FM. Pogoda.
12: Popatrzmy na pogodę dla Krakowa. Aura dzisiaj w kratkę, trochę pogodnego nieba, ale jednak też i sporo chmur na nim. No i co jakiś czas może padać deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Co do wiatru, no bo wszak dzisiaj dzień wiatru, no to wieje w Krakowie z prędkością około 20 km na godzinę w porywach. Na termometrach maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 18 stopni.
7: Rock Radio 103,8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: No powiem wam tak, oczywiście w sekrecie, więc proszę tego tam nie rozgadywać nigdzie, że to jest numer, który jest bardzo klimatyczny. Klasyka rocka od YouTube, a jeżeli chcecie właśnie w takim klimacie wejść w weekend, to proszę wejść na naszą witrynę www.rockradio.pl. HTTP tam jeszcze się podobno wpisuje na początku. I można sobie zagłosować, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Jej notowanie 205 już w piątek po 18, a znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie takiego numeru ZZ Top, który trafił na ich czwartą płytę Fandango i to jest podobno kawałek z ukrytym przesłaniem. Natomiast to jest chyba już takie przesłanie bardziej na po 22, więc ja tu już nic więcej nie mogę powiedzieć. Trzeba sobie posłuchać na własne uszy i tam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Już za chwilę ZZ Top, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klas

0: Gdyby ktoś nie wiedział, to tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Budka Suflera w Rock Radiu. Za 3 minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że my po 15:00 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. No i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe, niecodzienne, pokręcone historie. Można dzwonić, można również podsyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj do zgarnięcia worek Rock Radia, a w nim kubek oraz koszulka. Oczywiście wszystko sygnowane logotypami tej właśnie rozgłośni pod tytułem Rock Radio. A gdybyście zastanawiali się, czy wasza historia, którą macie w głowie, nadaje się do tego tytułu, do walki o miano rock'n'rollowca dnia, no to uwaga, ja teraz zaglądam do naszej skrzyni z anegdotkami i wyciągam z niej historię, którą jakiś czas temu podesłał nam Wolf z Krasiejowa.
1: Słuchajcie, bo to teraz był tej koncerty Metaliki, był Chorzów, tak, ale był teraz w Berlinie. Ja akurat wracałem z Berlina, ale nie byłem na koncercie, choć spotkałem kumpla, takiego, wiecie, za to, jak trzeba się przebrać za punka, się przebiera za punka, jak się trzeba przebrać za metalowca, się przebiera za metalowca. No i wiedziałem, że był na tym koncercie w Berlinie. No i spotkałem go po tym koncercie, no i pytam, jak wrażenie? On mówi, oczywiście, super, super, ekstra, Metallica. Ja mówię, a Highway to Hell było? On mówi, no pewnie, pewnie, że było. Widzicie? Można się fajnie bawić, no.
0: No, Highway to Hell to bym sobie posłuchał na koncercie. Niestety w tym roku nie szykuje się w Polsce żaden koncert Iron Maiden. Jeżeli chcecie się zgłosić do tytułu Rock'n'Rollowca Dnia, to dzwońcie pod 224-0066 albo możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek Rock Radia, kubek Rock Radia i koszulkę dla odmiany Rock Radia. A już teraz słuchamy sobie, no, jednego z największych rockowych hitów lat 90. to No Doubt w Rock Radiu.

0: Wróżka samochodzi, Creedence Clearwater Revival, czyli klasyka rocka z końcówki lat 60. I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na antenie Rock Radia. Za 25 minut będzie 12, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma tak charakterystyczną partię perkusji, że doczekała się nawet ona swojej własnej nazwy własnej. Tak, to właśnie powiedziałem. To już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par,

0: Warki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie.
5: Rock Radio.
6: Klasyka.
5: Klasyka rocka.

I taką właśnie sentymentalną podróż do pierwszej połowy lat 90. serwują nam panowie z Aerosmith w Rock Radio za 11 minut. Będzie południe, a propos podróży w czasie, to teraz wybiegniemy trochę w przyszłość, o 2 dni konkretnie, a to dlatego, że jeżeli zastanawiacie się, jak spędzić środę, środek tygodnia w no, takim luźnym, przyjemnym, weekendowym już w zasadzie klimacie, no to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam w każdą środę odbywają się open mic'i, czyli takie imprezy w stand-upowych klimatach, na których to imprezach może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open mic'u możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Ten środowy open mic poprowadzi Zbychu Grabowski. Start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy i słuchamy kolejnego świetnego numeru właśnie z początku lat 90. To klasyka rocka od Iry w Rock Radio.

No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Rush. W newsach o 12 sprawdzimy, ile w najbliższym czasie będą kosztować truskawki, a po 12 posłuchamy sobie kolejnego wielkiego rockowego hitu z początku lat 80. w Rock Radio.

0: reklama.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Po reklamie.
9: W Rock Radio.
10: Przystanek Klasyka Rocka.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki rocka od Electric Light Orchestra, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
12: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran, eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę.
9: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
12: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
14: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
12: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
15: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
12: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
16: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
12: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
9: Newsy Kraków.
0: Paweł Chudzio. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają powody do zadowolenia, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
8: Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
0: Raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Do jutra przedłużono głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Pierwotnie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. A w środę święto wolnych książek. Na ustawionych na plantach literackich ławkach będą czekały na czytelników książki o różnej tematyce. Można je będzie ze sobą zabrać.
9: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
0: Aura dzisiaj bardzo zmienna w Krakowie. Pochmurno z przejaśnieniami, trochę słonecznych chwil, trochę też opadów deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy. Ciśnienie spadło, powietrze w normie. A co w kolejnych dniach będzie się działo? No na szczęście zrobi się ładniej, przyjemniej. Będzie więcej słońca i też cieplej, ale w weekend nawet do 30 stopni.
9: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Z czego śmiech, Kuba? Cześć, Kuba, jestem.
0: Cześć, no nie można mieć dobrego humoru od rana.
1: O, można.
0: No właśnie.
1: Oczywiście, że można. No. Zarażamy uśmiechem i dobrym
0: humorem.
1: Dobrze,
0: że tylko uśmiechem.
1: Przez łzy? Nie, no
0: nie,
1: co
0: nie, absolutnie.
1: Ty? Dobra, Kuba. No. Po co my tu jesteśmy?
0: Właśnie, my nic nie mamy do zespołu łzy przecież.
1: O czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki w Rock Radio?
0: No dzisiaj wyrazimy swoje zaskoczenie tym, jaka płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów w Wielkiej Brytanii. I nie tam, że Beatlesi, prawda? Albo co tam jeszcze, tam The Who na przykład.
1: Harry Styles.
0: O, Harry Styles. Widzisz, ja w ogóle bym nie był zaskoczony Harrym Stylesem. A tutaj się okazuje,
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift na przykład, tak.
1: Kolejny pik. No. Dobra, ale my w ogóle porozmawiamy o innym artyście.
0: Tak.
1: My jesteśmy zaskoczeni. Wy też pewnie będziecie.
0: No, mamy taką nadzieję.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak... Są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga. Bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum. Od 29 maja w Muzeum Podgórza, Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama. Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
10: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Myślę, że fani Foo Fighters już odliczają godziny do rozpoczęcia dzisiejszego koncertu tej właśnie kapeli na Stadionie Narodowym w Warszawie. To klasyka rocka, w tym wypadku z drugiej połowy lat 90. w Rock Radio, a fani meszkowania w archiwach klasyki rocka już nic nie muszą odliczać, dlatego że właśnie o tej porze, jak zwykle zresztą, zaglądamy do tychże archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o Davidzie Grayu, zaproponowanym przez Grzegorza w komentarzu na Facebooku. David Gray to angielski muzyk, który działa od 92 roku. Na swoim koncie ma 14 płyt oraz muzyka, którą wykonuje, to połączenie alt rocka z elektroniką, z popem czy z folkiem.
0: Dla mnie David Gray brzmi tak jak połączenie Jamesa Blunta, Nicka Drake'a i Jose Gonzalesa, ale na elektronicznych sterydach. I według mnie to jest muzyka, która spokojnie mogłaby lecieć w smutnych fragmentach filmów z serii American Pie, w których to główny bohater nawalił i próbuje jakoś naprawić to, co zrobił.
2: Bardzo ciekawe porównanie.
0: Trafne chyba. I żeby nie było, to nie jest muzyka dla smutnych nastolatków, bo ja już tutaj wyczuwam w powietrzu takie zarzuty, które mogą się pojawić.
2: To prawda. No.

0: Największym hitem Davida Graya jest Babylon.
1: Mhm. Z 1999 roku, którego odsłuchaliśmy i powiem wam, że ja kojarzę jak przez mgłę faktycznie, że kiedyś w radiach leciał taki kawałek. Było coś takiego. No i podobnie jak kojarzę też przez mgłę, równie gęstą, inny wielki przebój podobno Davida Graya, czyli numer Sail Away. I to są numery, które pochodzą z jego czwartej płyty studyjnej White Ladder.
0: I ta płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
1: No, byliśmy zaskoczeni, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że nie tam Beatlesi, Stonesi czy inni tam, prawda?
0: Mhm.
1: Tylko po prostu jakiś David Gray. No, tak się plotą te losy, prawda?
0: A David Gray dalej coś tworzy?
1: A tworzy, bo dlatego, że w marcu tego roku ukazała się jego najnowsza, 14. płyta studyjna, zatytułowana Nightjar. One Man, One Nightjar.
2: Białe kruki klasyki rocka.

No i to jest refren, który będzie później chodził za człowiekiem przez parę godzin. Ja tak mam. Podejrzewam, że nie jestem sam w tym odczuciu. Klasyka rocka od Foreigners z samego początku lat 80. w Rock Radio, a my już za chwilę, bo mamy 22 minuty do 13, posłuchamy kolejnego 80'sowego kawałka, ale tym razem to będzie coś z końcówki tamtej dekady, a konkretnie numer, który znalazł się na 8. płycie studyjnej The Cure, czyli na krążku Disintegration. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Oszczędności od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: bezdyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Została ostatnia reklama.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

Te solówki są po prostu niesamowite, no ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio. Za 11 minut będzie 13, a gdybyście zastanawiali się, czy wieczorami w Rock Radio dzieje się coś ciekawego, no to ja odpowiadam, że tak, jak najbardziej. Jeszcze jak, wieczorami na naszej antenie pojawiają się nieźli goście, czyli ludzie, których znacie i lubicie, a jeśli ich nie znacie, to ich na pewno poznacie i polubicie dzięki właśnie Rock Radio. Jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Marcel Moss, autor kryminałów i thrillerów, a to dlatego, że pod koniec maja ukazała się jego najnowsza książka, czyli kryminał zatytułowany Ego. Ego to jest druga część cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, czyli o parze policjantów z Bolesławca. No i w związku z tym jutro porozmawiamy o tej książce, o jej treści i o jej formie. Ja już teraz zapraszam was na tę właśnie rozmowę z Marcelem Mossem do programu Niezły Gość na jutro na 22. A już teraz słuchamy sobie prawdziwej petardy od Alice Coopera w Rock Radio.

0: No przy tym numerze to ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. Klasyka rocka od INXS. W newsach o 13 powiemy o obławie na sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. A po 13 tak dla odmiany posłuchamy klasyki polskiego rocka i tak dla odmiany z początku lat 90. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Po reklamie.
12: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od KNZ-u. A teraz porcja świeżych newsów.
13: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
12: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
13: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
15: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
13: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta – klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
3: Pogoda.
13: 16 stopni na północy Polski, od 17 do 20 w pozostałej części kraju. Na północy najchłodniej, bo możliwe tutaj są burze, a razem z nimi potężne ulewy i silny wiatr. Od jutra zacznie się ocieplać, 1-2 stopnie dziennie. W przyszły weekend ma być już naprawdę ciepło, nawet gorąco.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalewicz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I to jest moc i to jest również absolutna klasyka polskiego rocka. To ONA w Rock Radio 20 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który no wcale nie będzie ani wolniejszy, ani spokojniejszy, ani cichszy. Wręcz przeciwnie, dołożymy do pieca, wleci glam metalowy hymn od panów z Def Leppard z ich bestsellerowej płyty Hysteria, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Została ostatnia reklama.
14: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
15: Po reklamie.
16: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: jest bez dwóch zdań kawał niesamowitej ballady, no i podejrzewam, że to wczesne, bo wczesne, ale już poniedziałkowe popołudnie jest przyjemniejsze z taką dawką klasyki rocka, w tym wypadku od Deep Purple w Rock Radio. Za 29 minut będzie 14, a ja przypominam, że przed nami no, kolejny dzień poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Na te poszukiwania oficjalnie wyruszamy po godzinie 15, w związku z tym będziemy czekali na wasze historie, przypałowe, pokręcone, niecodzienne. Można dzwonić, można wysyłać głosówki na Messengerze, a myślę, że zdecydowanie warto dzwonić i wysyłać głosówki na Messengerze, dlatego że dzisiaj poza tytułem Rock'n'Rollowca Dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku nasz kubek i nasza koszulka. I gdybyście się zastanawiali, czy wasza historia do tego Rock'n'Rollowca Dnia się nadaje, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę ma dla nas mój imiennik.
1: Moja przygoda miała miejsce w Portugalii dokładnie 10 lat temu. Pojechałem z ekipą 10-osobową na odpocząć, na wakacje, na 2 dni, takie szybkie. Siedzimy sobie w Alfamie, najstarszej dzielnicy Portugalii, malownicza, pomiędzy kamienicami, stołeczki, piwka, coś do palenia, wiadomo, humorki dopisują. Nagle pani przez okno wygląda, zaczyna nas krzyczeć, coś pokazywać. Mówimy, może jesteśmy za głośno, albo nas zaprasza do siebie. Więc 10-osobową ekipą weszliśmy po bardzo wąskich schodach tam do niej. Okazało się, że pani jest zamknięta, zatrzasnęła się, wyważyliśmy jej drzwi. Pani obrigado, obrigado, czyli dziękuję. I dalej bawiliśmy się.
0: No powiem wam, że coraz dziwniejsze robią wstępy do tych filmów. Jeżeli chcecie zgłosić swoją historię do tytułu Rock'n'Rollowca Dnia, no to dzwońcie pod 224-0066, ale my nie odzwaniamy, to jest dość istotne. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a dzisiaj gramy o worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Human w Rock Radiu.

Ta gitara tutaj zdecydowanie robi robotę, ale w końcu nie ma co się dziwić. Wszak to Gary Moore, klasyka rocka z drugiej połowy lat 80. w Rock Radio. Za 19 minut będzie 14. My nie zapominamy też przy poniedziałku o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po raz pierwszy został wydany na płycie, która jest no prawdziwym białym krukiem, dlatego że ten krążek nosi tytuł Polskie Targi Estradowe 1975, a mam tutaj na myśli no jeden z największych przebojów Budki Suflera. Już za chwilę go posłuchamy, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakup.

0: albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Przestań wyć!
1: No i właśnie tak się robi klimat. To koma. W newsach o 14 przekonamy się, jak drogie mogą być ciastka, jeśli mają odpowiednie nadzienie i jeśli częstuje nimi prokurator. A po 14 zapuścimy sobie prawdziwą heavy metalową petardę z początku lat 80. w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2+2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
13: W Rock Radio.
14: Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 dołożymy do pieca razem z Judas Priest, ale zaczniemy od wiadomości.
15: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną.
13: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
16: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
15: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
16: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
15: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
2: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur po związek z głośną ostatnio aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
15: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
11: My w was.
17: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
11: Dawaj.
15: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
13: Pogoda.
15: Uwaga na burze, padać może dzisiaj przelotnie w całym kraju, ale na północy Polski opady mogą być bardzo intensywne, a towarzyszyć im będzie silny wiatr. Temperatura dzisiaj od 15 stopni właśnie na północy do 20. W pozostałej części kraju będzie się robić cieplej, najbliższy weekend ma być upalny.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalina.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: I to jest jeden z tych numerów, które niezawodnie dodają energii na resztę dnia. Klasyka rocka od Billego Idola w Rock Radio, prosto z lat 80., a konkretnie z ich pierwszej połowy. 20 minut po drugiej, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu bardzo dobrego numeru. Całego numeru, oczywiście nie jego fragmentu. Fragmentu bardzo dobrego albumu, czyli trzeciej płyty studyjnej Bruce'a Springsteena, zatytułowanej Born to Run, czyli przeniesiemy się do połowy lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
1: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

I nóżka samochodzi. Klasyka rocka od Red Hot, czyli Peppers w Rock Radio. Powiem wam, że ja tego numeru bardzo intensywnie słuchałem na Walkmanie w liceum, a ja do liceum na początku. Ja nie jestem jeszcze aż tak doświadczony życiowo, żeby chodzić do liceum na początku lat 90. No wiecie, o co chodzi, prawda? W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest jakieś takie ciśnienie nie za wysokie i że tutaj ten mój biorytm nie jest najkorzystniejszy, ale spokojnie. Z klasyką rocka można i takim przeciwnością losu stawić czoła i wyjść z nich z tarczą, z tych starć. Dobrze, bo po co ja to wszystko mówię? Mówię po to, żeby wam podpowiedzieć, co można porobić sobie w samym środku tygodnia, kiedy do weekendu jest jeszcze trochę dużo czasu, a trochę mało, bo jesteśmy w samym środku tygodnia, a mianowicie chodzi mi tutaj o to, że możecie wpaść w środę do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie. Na co? Na tradycyjny środowy open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału i to możecie być również wy, dlatego że te open micowe sceny i mikrofony są otwarte również dla absolutnych amatorów, ale to nie znaczy, że na open micu nie pojawi się ktoś znany i lubiany z testem swojego premierowego materiału. Pewne jest to, że ten open micowy środowy wieczór w pubie 103.8 FM w Krakowie poprowadzi Zbychu Grabowski. Pewne jest też to, że impreza startuje o 19 i pewne jest też to, że pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz startujemy z numerem, który jest oparty o prosty, ale jakże skuteczny gitarowy riff. To klasyka rocka od Yes w Rock Radio.

0: I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Cars w Rock Radio. Mamy 18 minut do 15, a już za chwilę posłuchamy numeru, który no, dla wielu słuchaczy podejrzewam, że był pierwszym zetknięciem z twórczością Lombardu, dlatego że ten właśnie kawałek otwiera ich pierwszą płytę live. I tam pamiętacie pewnie, że najpierw ukazała się właśnie płyta live, czyli koncertówka, a dopiero później Lombard wydał swoją debiutancką płytę studyjną i właśnie koncertówkę otwiera kawałek, którego posłuchamy sobie już za moment, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Kaufland jest
11: fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień

0: stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań i kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i jest to bez dwóch zdań bardzo sympatyczny kawałek. Klasyka rocka Van Morrison z drugiej połowy lat 60. W newsach o 15:00 sprawdzimy, gdzie u nas w kraju po południu możemy się spodziewać największego zagęszczenia fanów klasyki rocka na metr kwadratowy, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Już teraz podsyłajcie mu swoje albo cudze pokręcone przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-4066 albo wysyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek Rock Radia, kubek Rock Radia i koszulkę Rock Radia i oczywiście o tytuł Rock'n'rollowca dnia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Pa! Rock Radio!
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Po reklamie.
15: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
16: No dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15:00 panowie z Lady Punk przypomną nam jeden ze swoich największych hiciorów z lat 80. A teraz sprawdzamy newsy.
17: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert.
15: Rock Radia.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
18: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
19: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
17: A jak doszło do tego zdarzenia opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
20: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
17: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
8: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
17: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
14: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
17: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
15: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
21: Paweł Chudzio. Koniec wiosny zapowiada się wyjątkowo tanecznie. 19 czerwca odbędzie się wielka krakowska potańcówka z aktorem Maciejem Musiałem. To już drugi raz, kiedy krakowianie będą mogli zatańczyć w plenerze XVI-wiecznego dworku białoprądnickiego.
22: Klimat potańcówki możemy określić jako klimat retro. Na scenie pojawi się mała orkiestra dancingowa. To jest 12-osobowy zespół, który gra właśnie muzykę z lat 20., 30. z dwudziestolecia międzywojennego.
21: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z dworku białoprądnickiego. Nie zabraknie też DJ-setu w dawnym klimacie. Barwne stroje, żywiołowa muzyka i wspólna zabawa w folkowym klimacie. W niedzielę w Nowochódzkim Centrum Kultury Folklove, krakowskie spotkania folkowe. To będzie połączenie występów zespołów ludowych, warsztatów rękodzieła i potańcówki pod gołym niebem.
15: Rock Radio 103,8 FM. Pogoda.
17: Od 15 do 20 stopni. Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, tu możliwe burze. Padać może wszędzie, ale wszędzie też całkiem sporo przejaśnień. Od jutra coraz cieplej i tak w najbliższy weekend nawet 30 stopni.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Kawałek, który pojawił się w znakomitej, na znakomitej kompilacji muzycznej, która posłużyła jako swego rodzaju ilustracja do filmu Strażnicy Galaktyki, część druga. Bardzo lubię wracać do tego i innych soundtracków właśnie ze Strażników Galaktyki. Są naprawdę przepełnione świetnymi numerami. The Sweet i Fox on the Run jest rock radio i jest klasyka rocka, a ja przypominam, że jak co dzień od poniedziałku do piątku poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się przed nami wszystkimi swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Może być to coś, co wydarzyło się wam wczoraj, przedwczoraj albo i 10 lat temu. Nieważne. Ważne, żeby było naprawdę przypałowo. No i żeby zgłosić taką historię, to trzeba zadzwonić. 2244-066 to jest ten numer, pod który możecie zadzwonić, ale możecie też wysyłać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia i opowiadajcie, co tam wam się przytrafiło kiedyś, co doprowadza innych do łez, oczywiście ze śmiechu, a do wygrania macie dzisiaj worek Rock Radia, a w nim koszulka i kubek ceramiczny, także fantastyczny zestaw, który można ze sobą zabrać praktycznie na każdą okazję. A my teraz w Rock Radiu słuchamy Supertramp, It's Raining Again, oby nie padało za często, a ja czekam na rock'n'rollowca dnia.

0: Pięknie te lata 80. brzmiały. Oj, to była naprawdę wspaniała dekada. Supertramp, It's Raining Again, rok 82 w Rock Radio. Natomiast za chwilę sobie posłuchamy też czegoś z tej dekady. Nieco późniejsze lata, bo rok 87, wtedy to zespół U2 wydał genialną płytę, czyli The Joshua Tree, a na niej znalazł się jeden z wielu przebojów, który za chwilę posłuchamy. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
8: Została ostatnia reklama.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
0: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No muszę wam się przyznać, że jeżeli chodzi o Marillion, to zdecydowanie wolę ten okres, kiedy to Fish był na wokalu. To, co się działo w latach 80., to jest coś naprawdę niesamowitego, ale żeby być też uczciwym, to ten okres, który trwa od 89. ze Steve'em Hogarthem na przodzie, też ma naprawdę swoje piękne momenty, a to jest jeden właśnie z takich momentów. Kawałek Nomen Omen pod tytułem Beautiful, czyli no, o pięknie co nieco. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a jeśli chodzi o inne piękne kawałki, to je znajdziecie na stronie rockradio.pl, bo cały czas można głosować na notowanie numer 205 waszej ulubionej rockowej listy przebojów, czyli klasycznej dziesiątki. I wśród utworów, czy też artystów, których możecie znaleźć na naszej stronie, znajdziecie kawałki między innymi Manamu, Rage Against the Machine, The Verve, The Doors, Tiltu i nie tylko. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, jest z czego wybierać, ale wy jeszcze w międzyczasie możecie nam wysyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a my teraz posłuchamy czwórki panów z Liverpoolu, którzy potrzebują pomocy. No to, żeby ta pomoc była jak najbardziej realna, to dajcie jak najgłośniej teraz, bo to The Beatles i Help.

0: Nie daruję ci tej nocy, czyli Baim w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka pod to poniedziałkowe popołudnie. No i nie straszna nam ta reszta dnia, czy to deszczowa, czy pogodna, czy w korkach, czy bez nich. Pamiętajcie, że klasyka rocka zawsze tutaj u nas znajdziecie i na naszej aplikacji, a już za chwilę usłyszycie Bryana Adamsa z jednym z wielu hitów, które zawarł na płycie Reckless z lat 80. Także możecie sobie pozgadywać, co za chwilę usłyszycie.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
4: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
5: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Została ostatnia reklama.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
17: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Legenda rocka światowej klasy, czyli Janis Joplin i Piece of My Heart w Rock Radio. Za chwilę już będzie 16. Śpieszmy się kochać, truskawki tak szybko się kończą. Ta myśl będzie rozwinięta w newsach już za parę minut, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Po 16 zapuścimy sobie niesamowite hity The Police, Mysłowic i nie tylko, a teraz pora na newsy i pogodę.
8: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może się szybko skończyć.
7: Rock Radia.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
9: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
10: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
9: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
8: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
11: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
8: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagrożeń. Głębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
12: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
13: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
8: Bo zaraz mają przyjść upały.
7: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio, zapraszam. Na początek proponuję, byśmy zajrzeli do Pałacu Krzysztofory, bo tam przeniesiemy się do świata, w którym rzemiosło było sztuką, a fach powodem do dumy. To na wystawie Muzeum Krakowa Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Zobaczymy przedmioty związane z krakowskimi rzemieślnikami od 15 aż po 20 wiek. Przypomniano też profesje, które rzadko trafiają na pierwsze strony muzealnych opowieści. Są więc m.in. nożownicy, konwisarze czy wytwórczynie sztucznych kwiatów. Możemy niemal podglądać pracę dawnych mistrzów. Jest na przykład warsztat garncarza czy dawne formy dopierników. To w Pałacu Krzysztofory. 21 czerwca Kraków dołączy do Międzynarodowych Obchodów Światowego Dnia Muzyki. Wydarzenie odbędzie się w Polish Modern Music Institute przy Alei Słowackiego 1. Będą warsztaty lokalnych artystów i gości specjalnych. Jam session i scena otwarta.
7: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
8: Przelotne opady dzisiaj możliwe w całej Polsce, a na północy szczególnie intensywne, możliwe też burze. No i właśnie na północy najchłodniej, około 15 stopni, w pozostałej części kraju od 17 do 20. Jutro deszcz już tylko na północy Polski, poza tym trochę słońca i cieplej, do 22 stopni.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Ależ to ciągle jest przepiękny kawałek, mimo upływu lat, mimo tego, że już ma prawie 30 lat właśnie, no to wciąż tego słucha się świetnie, jakby to wyszło dopiero co dzisiaj albo wczoraj. Goo Dolls, Iris, Miasto Aniołów. Pamiętacie taki film? Jest rock radio i jest klasyka rocka. A przypominacie sobie może jakieś swoje rock'n'rollowe historie z życia wzięte? Albo widzieliście, jak wasi znajomi odwalają coś przypałowego? No to warto zadzwonić i zgłosić się, by uzyskać miano rock'n'rollowca dnia i przy okazji zgarnąć worek Rock Radia, a w nim znajdziecie też kubek ceramiczny i koszulkę. Historie swoje zgłaszacie pod numerem 22 44 066 lub za pomocą Messengera Rock Radia. Tam nagrywacie głosówki. Legenda rocka światowej klasy, czyli Janis Joplin i Peace.

0: I tak można by bez końca śpiewać to la la la la la, byle humor dopisywał Iggy Pop, The Passenger w Rock Radiu. Za chwilę z kolei pojawią się tu AC/DC czy Jefferson Airplane, a dziś pod wieczór około 20, no to na scenie w Warszawie pojawią się Foo Fighters. Oj, zazdroszczę tym wszystkim, którzy pójdą dzisiaj na PGE Narodowy i oby was dzisiaj akustyka tego miejsca nie zawiodła, żeby wszystko było dobrze słychać. W każdym razie właśnie u nas będzie dobrze słychać więcej klasyki rocka, więc zostańcie po prostu z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
0: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Dla każdego, kto współcześnie myśli o sobie jako o hippisie, to jest pozycja obowiązkowa Jefferson Airplane i Somebody to Love. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Fajnie, że dzwonicie, fajnie, że nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radio. Fajnie, że stajecie w szranki o miano rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która ostatnio lub i 10 lat temu odwaliła coś nieziemskiego, coś przypałowego. Dzwonicie pod numer 224-044-066 lub nagrywacie właśnie głosówki na Messengerze Rock Radio. Do zgarnięcia mam dzisiaj dla was worek z kubkiem ceramicznym i koszulką Rock Radia. No i mamy właśnie na przykład takie głosy.
1: Kiedyś stałam się rock'n'rollowcem, dawno, dawno temu. Padał deszcz, byłam w pieninach, na spływie Dunajca, płynęłam, piękne słońce, flisacy opowiadali historię. Nagle zerwała się burza, deszcz. Tak padało, że byłam mokra, po suche nitki, jak to mówią, majtki były mokrutkie. I co? Wysiadłam w Szczawnicy, a tam słońce świeci. Jak wyglądałam wśród ludzi, jak wracałam do drugiej miejscowości? Normalnie śmiechu warte. Wszyscy patrzyli jak na mnie, jak wryci. Gdzie ja byłam? Buziaczki, pozdrawiam was. Lucyna z Wrocławia.
2: Witam w programie Trafiony, Zatopiony.

0: Kawałek, od którego właściwie wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o historię The Cure i ich podbój świata, no bo przecież dzięki temu kawałkowi do dzisiaj są na ustach właśnie całego rockowego świata Boys Don't Cry. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A co za chwilę pojawi się w waszych głośnikach i w moich też, no bo będę jak najgłośniej razem z wami słuchał The Cars, Texas i nie tylko. Także pozostańcie cały czas z Rock Radio.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz,

0: kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
12: Rock Radio w drodze.
13: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, Krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: kawałek, który swoje pierwsze życie miał w roku 73, a drugie życie zyskał dzięki Eminemowi w latach 2000. Aerosmith, Dream On w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy newsów, bo zbliża się 17, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by być na łączach z naszą rock radiową aplikacją.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
4: Została ostatnia reklama.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
1: Reklamie.
6: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17 w waszych głośnikach zagoszczą Klaus Mittwoch, Slade, Faith No More i nie tylko. A teraz czas na newsy.
7: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem.
6: Rock Radia.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
8: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
7: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
9: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość, walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem, staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
7: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
10: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
11: Pogoda.
7: Dużo deszczu dzisiaj spadło, szczególnie na północy Polski. Tutaj możliwe burze, a także silny wiatr, miejscami grad. W pozostałej części kraju też deszczowo, ale z przejaśnieniami, a temperatura od 15 do 20 stopni. Od jutra każdego dnia coraz cieplej. W weekend ma być upalnie.
10: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Faith No More, a teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Przenosimy się do roku 1999. To właśnie wtedy Polska dołączyła do NATO, w Kosowie zakończyła się wojna, a Borys Jelcyn ustąpił ze stanowiska prezydenta Rosji, oddając je wiadomo komu. W 1999 do kin trafiły takie filmy jak Matrix, Szósty Zmysł, pierwsza część Gwiezdnych Wojen Mroczne Widmo czy Killerów Dwóch. Wtedy też swoje premiery miały takie płyty jak Miłość w czasach popkultury Mysłowic, Americana The Offspring czy Californication Red Hot Chili Peppers. I dokładnie 15 czerwca 1999 roku Carlos Santana wydał swoją 18. płytę zatytułowaną Supernatural. To był czas, kiedy Santana miał już za sobą ponad 3 dekady kariery, ale nie znajdował się akurat w szczycie popularności. Na szczęście na jego drodze stanął producent muzyczny Clive Davis, który zaproponował mu odważny pomysł – połączyć latynoski rock, do którego Santana przyzwyczaił swoich słuchaczy, z młodymi gwiazdami końca lat 90. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

0: Na Supernatural pojawiła się cała plejada popularnych wtedy artystów: Lauryn Hill z The Fugees, Eagle Eye Cherry, Rob Thomas, Everlast czy Dave Matthews, ale znalazło się też miejsce dla starego znajomego, czyli Erika Claptona. Płyta Supernatural wskrzesiła karierę Carlosa Santany i stała się jednym z jego największych osiągnięć. Sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy oraz zdobyła 9 statuetek Grammy, wyprzedzając Thriller Michaela Jacksona. Warto jeszcze wspomnieć, że dwa największe hity z Supernatural, czyli Smooth i Maria Maria, były numerami 1 na amerykańskiej liście przebojów łącznie przez 22 tygodnie, co daje około 5 miesięcy całkowitej dominacji Carlosa Santany w Ameryce.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ależ tutaj rozgrzali towarzystwo. To Santana i Rob Thomas, czyli Smooth w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy sobie czegoś, co słychać na wszystkich stadionach świata. Może i na tym mundialu też. A wcześniej jeszcze Creedence Clearwater Revival. Później z kolei wyłonimy dzisiejszego rock'n'rollowca dnia. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by mieć na słuchu aplikację Rock
1: Radio. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
1: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Kawałek, który śpiewany jest na stadionach na całym świecie. The White Stripes Seven Nation Army. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Natomiast teraz pora w końcu wyłonić rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która podzieliła się z nami dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Do wygrania jest dzisiaj worek Rock Radia, a w nim kubek ceramiczny i koszulka. Dzwonicie pod numer 22244066 lub nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radia. No to słuchamy właśnie rock'n'rollowczyni dnia.
1: Cześć, na rock'n'rollowca dnia nominuję siebie sprzed półtora roku. Teraz i wtedy też pracowałam jako kurier miejski w Poznaniu. No i zwykle jeździmy po mieście, ale jak czasem się zdarzają też takie specjalne kursy w ramach usługi, która się nazywa ekspres drogowy. I zarówno dzieje się to po kraju, jak i też jest możliwa trasa jakby po Europie na przykład. No i też właśnie wtedy zadzwonił do mnie szef i powiedział, w sumie zapytał się, czy chciałabym jechać do scyzoryków. Ja się oczywiście no, bardzo ucieszyłam, bo kurczę, no super, pojadę do Szwajcarii, tak sobie wtedy pomyślałam. I no i zgodziłam się, jakby czekając na dalsze jakieś tam informacje. W międzyczasie zadzwoniłam do mamy, do taty, do chłopaka, tam jeszcze do jakiejś tam koleżanki czy kolegi, bo bardzo, bardzo się ucieszyłam, że jadę do Szwajcarii. Ale właśnie ta Szwajcaria okazała się nie być Szwajcarią, tylko Kielcami. I właśnie pojechałam sobie do Kielc, też było super, ale najadłam się dużo wstydu przez moją impulsywność i przez to, że właśnie wszystkim opowiadałam, że jadę do Szwajcarii. Właśnie w super trasę, przygoda, góry i tak dalej. A pojechałam do równie pięknych Kielc. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam taką dawkę, solidną dawkę niezobowiązującego i wesołego rock'n'rolla. A to oferują panowie ze Status Quo. Whatever You Want w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka podczas tego poniedziałkowego popołudnia. Mam nadzieję, że już powoli docieracie do swoich domów, w miejsca, w których możecie sobie posłuchać spokojnie kawałków. Między innymi od Third Eye Blind czy The Cardigans, a tych usłyszycie za chwilę, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia.

0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
3: Rock Radio. W drodze.
4: Ślisko dzisiaj na drogach. I tak koło Elbląga na Siódemce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. 2 osoby ranne w województwie lubelskim, droga Łuków-Siedlce. Kolizja 2 samochodów. Droga jest zablokowana. I jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: To jest
1: Rock Radio.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Out w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18. W newsach o tej porze usłyszycie m.in. o tym, ile jest osób oczekujących na specjalne medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński po 18:00. Zapuścimy sobie genialną klasykę rocka od Fleetwood Mac, Genesis i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
13: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza.
12: Rock Radia.
13: Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
14: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
13: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
15: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
13: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. a po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
16: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
17: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
13: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
18: Sport w Rock Radio.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
18: Pogoda.
13: Noc deszczowa wszędzie poza zachodem kraju, a jutro przelotny deszcz na północy i wschodzie, ale przejaśnień nigdzie nie zabraknie. A na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radio zawsze aktualna klasyka rocka, czyli Genesis i Land of Confusion z roku 86. Wtedy właśnie w roku 86 panowie naśmiewali się z ówczesnych polityków, ale myślę, że od tamtego momentu, czyli 40 lat do przodu, wiele się nie zmieniło. W każdym razie dziś po 22 na pewno na chwilę chociaż zmieni się to, że zamiast muzyki usłyszycie rozmowę z niezłym gościem Rock Radia. A dziś przypomnę wam swoją rozmowę z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera. W niej podjęliśmy się takich tematów jak ostatnia płyta Dezertera, czyli Wolny Wybieg, a także o tym, że Krzysztof w pewien sposób przewidział przyszłość i to, że ludzie będą zafascynowani na przykład teorią płaskiej ziemi. I to aż zanadto. Więcej dziś po 22 w audycji Niezły Gość. Przypominam, rozmowa z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera. Zapraszam serdecznie. No ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, no bo w Rock Radio dalej słuchamy klasyki rocka. No i mamy teraz na rozkładzie Nirwanę i ich genialny numer In Bloom z płyty Nevermind.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Podobno po usłyszeniu tego kawałka na żywo w Sopocie Czesław Niemen podszedł do Grzegorza Ciechowskiego i powiedział: gratuluję, mistrzu. No to jest najlepszy chyba stempel jakości, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. Obywatel GC, tak, tak, to ja. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie numerów Electric Light Orchestra czy Edyty Bartosiewicz. Także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na słuchu naszą rock radiową aplikację.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Została ostatnia reklama.
9: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
0: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio Klasyka Rocka od Edyty Bartosiewicz, czyli szał. No i można było sobie naprawdę nieźle poszaleć. Tak jest, gramy tutaj cały czas najlepszą klasykę rocka. Natomiast zmieniając nieco temat, pewnie słyszeliście już o tym, że zespół Deep Purple szykuje się do wydania kolejnej płyty pod tytułem Splat. Ma się ukazać 3 lipca. No i pierwsze dwa single z tego albumu już słyszeliśmy. Są to otwierające płytę Arrogant Boy i Diablo. No i w związku z wydaniem tej płyty zespół wyrusza w turnę, a przecież w 2017 roku panowie z Deep Purple pojechali w pożegnalną trasę koncertową, no ale niedawno w wywiadzie dla Total Rock Don Airey, czyli klawiszowiec grupy, powiedział: zagraliśmy pożegnalną trasę w 2017 i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. I tak jest nadal. Nagraliśmy płytę, wyruszamy w trasę, robimy swoje bez tej całej pompy. No i to jest niezłe podejście jak na tak zwanych emerytów. Warto przypomnieć, że panowie zagrają 8 października w Łodzi w Atlas Arenie. No to posłuchajmy teraz sobie coś od Deep Purple. When a Blind Man Cries, proszę bardzo.

Nie ma to jak piosenki o miłości prawie że wieczorową porą. Toto Stop Loving You podczas tego późnego poniedziałkowego popołudnia, a już za chwilę usłyszycie u nas kawałki Johna Parra, Hey i nie tylko, więc wypada zostać z Rock Radiem i cały czas cieszyć się najlepszą klasyką rocka.

0: reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim

0: Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio. Drodze.
13: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów - Mińsk Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, próbowało się zagrać dobrze ten kawałek w Guitar Hero Heart i Barracuda. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę będzie 19, jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, więc nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację rock radia.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Została ostatnia reklama.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Po reklamie.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 19 zapuścimy sobie hiciory George'a Harrisona, Foreigner i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy.
14: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków.
13: Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
15: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
14: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
15: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
14: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
16: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski.
12: żeby ewentualnie pomóc albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje ławrę.
14: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
16: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
14: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT. A prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
17: Sport w Rock Radio.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie z Pucharu Narodów Afryki.
17: Pogoda.
14: Jutro parasole przydadzą się na północy i na wschodzie, ale w pozostałych regionach padać nie powinno. Do tego w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka rocka od zespołu Foreigner, czyli Cold As Ice, który był później samplowany wielokrotnie przez artystów hip-hopowych. Ja się wcale nie dziwię, bo tu można naprawdę niezłe dźwięki znaleźć. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Natomiast teraz chciałbym wam powiedzieć, jaki ciekawy artykuł niedawno przeczytałem. Otóż portal terazmuzyka.pl przytacza historię tego, jak to basista Black Sabbath, czyli Geezer Butler, wspomniał moment, w którym zapragnął grać na gitarze basowej. W wywiadzie dla Lowdown on the Low End zdradził, że tym powodem był Jack Bruce, czyli basista Cream, i jak sam wspominał, idąc na Cream, wszyscy mówili mi: musisz zobaczyć tego niezwykłego gitarzystę, nazywa się Eric Clapton. Wtedy grywali w małych klubach w okolicy Birmingham. Stanąłem pod sceną, Jack wyszedł ze swoim Fenderem, a ja nie mogłem uwierzyć, że takie rzeczy można zrobić z basem. Powiedziałem: to chcę robić, chcę grać na basie. A jak dobrze wiemy, reszta jest historią, bo Geezer Butler stał się jednym z najważniejszych basistów nie tylko w rocku, ale i w ogóle w heavy metalu. No to przypomnijmy teraz muzykę tych, którzy właśnie Geezera Butlera zainspirowali. Cream i Sunshine of Your Love w Rock Radio.

0: Manam i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna pod ten zaczynający się właśnie poniedziałkowy wieczór. I pamiętajcie, że nikogo nie należy poganiać. Mam nadzieję, że sami siebie też nie poganialiście dzisiaj w drodze do domu z pracy, ewentualnie z domu na trzecią czy tam którą zmianę. Można się teraz wybierać. W każdym razie my dla każdej zmiany będziemy za chwilę grać kawałki Kiss, Tiltu i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Została ostatnia reklama.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
0: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

bardzo ważna klasyka polskiego rocka, czyli Tilt i Jeszcze Będzie Przepięknie. Jest Rock Radio i jest właśnie klasyka rocka. Ja natomiast zapraszam Was na stronę rockradio.pl, bo tam cały czas trwa głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, czyli Waszą ulubioną listę przebojów, a przed nami już notowanie numer 205. W piątek po godzinie 18 będziemy właśnie tej dziesiątki odsłuchiwać, ale najpierw trzeba ją wybrać i właśnie na naszej stronie pojawiło się 50 propozycji kawałków, na które możecie głosować. Wśród nich są numery Davida Bowie, jego Hołka, Kultu, New Radicals, Oasis i nie tylko. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. W międzyczasie możecie jeszcze nam wysyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście zobaczyć najpierw podczas głosowania, a później usłyszeć już w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej z The Who i My Generation.

Radio Supertramp i The Logical Song i to bardzo logiczne, że u nas znajdziecie najlepszą klasykę rocka. Za chwilę posłuchamy sobie klasyków od Bruce'a Springsteena, Golden Life i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
19: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
20: Została ostatnia reklama.
21: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
22: Po reklamie.
23: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No ten kawałek to myślę nie tylko rakieta, ale też i konkretna petarda Def Leppard i Racket w Rock Radiu. Tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Powoli zbliżamy się do 20, więc za chwilę newsy, a ja będę z wami jutro od godziny 15. Rysiek Brzeziński, na razie dobrego wieczoru. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe! Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Na zegarach już 20, więc to czas na newsy i pogodę.
11: Idzie zmiana w pogodzie, początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci.
10: Newsy Rock Radia.
11: Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
12: Pogoda latem zapowiada się zmiennie z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
11: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
13: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
11: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
14: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy, ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
11: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
9: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
11: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry.
2: Pogoda.
11: Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie, a w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: W ogóle wy bywacie jeszcze jakkolwiek myleni? Byliście kiedyś myleni ze względu na personalia?
2: Oj tak, zdecydowanie. Byliśmy myleni w sposób czasami bardzo zabawny. Ja 2 lata temu wydałem taką książkę, Przyjeżdżajcie, będzie super, o takich przygodach zespołu Deserter i tam cały rozdział poświęciłem, a właściwie to nawet nie jeden, tylko chyba 2, a propos tych śmiesznych pomyłek, głównie ze strony dziennikarzy właśnie, mylących nasze nazwiska. Na przykład zadzwoniła do mnie kiedyś pani z gazety, nie powiem jakiej, pytając mnie, czy się zgodzę na wywiad o płycie. Natomiast ja się zdziwiłem, ponieważ my tę płytę dopiero robiliśmy. I nie wiedziałem, że chodzi jej na początku tej rozmowy o tego drugiego Krzysztofa. Więc mówię, no wie pani, wszystko fajnie, tylko że no, my tak skończymy za miesiąc, jeszcze potem z miesiąc nagrania, miksy i dopiero w zasadzie moglibyśmy rozmawiać. A no jak to, przecież ja już mam tę płytę.
1: No tak. Insajdersko, tak.
2: Tak, tak. I takich wpadek zabawnych było kilka. Zdarzają się.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Po reklamie.
12: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o Davidzie Grayu, zaproponowanym przez Grzegorza w komentarzu na Facebooku. Sick of on the sick, old answers. David Gray to angielski muzyk, który działa od 92 roku. Na swoim koncie ma 14 płyt oraz muzyka, którą wykonuje, to połączenie alt rocka z elektroniką, z popem czy z folkiem.
1: Dla mnie David Gray brzmi tak jak połączenie Jamesa Blunta, Nicka Drake'a i Jose Gonzalesa, ale na elektronicznych sterydach. I według mnie to jest muzyka, która spokojnie mogłaby lecieć w smutnych fragmentach filmów z serii American Pie, w których to główny bohater nawalił i próbuje jakoś naprawić to, co zrobił.
2: Bardzo ciekawe porównanie.
1: No, trafne chyba. I żeby nie było, to nie jest muzyka dla smutnych nastolatków, bo ja już tutaj wyczuwam w powietrzu takie zarzuty, które mogą się pojawić.
2: To prawda.

0: największym hitem Davida Graya jest Babylon.
1: Mhm. Z 1999 roku, którego odsłuchaliśmy i powiem wam, że ja kojarzę jak przez mgłę faktycznie, że kiedyś w radiach leciał taki kawałek. Było coś takiego. No i podobnie jak kojarzę też przez mgłę, równie gęstą, inny wielki przebój podobno Davida Graya, czyli numer Sail Away. I to są numery, które pochodzą z jego czwartej płyty studyjnej White Ladder.
0: I ta płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
1: No, byliśmy zaskoczeni, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że nie tam Beatlesi, Stonesi czy inni tam, prawda?
0: Mhm.
1: Tylko po prostu jakiś David Gray. No, tak się plotą te losy, prawda?
0: A David Gray dalej coś tworzy?
1: A tworzy, bo dlatego, że w marcu tego roku ukazała się jego najnowsza, 14. płyta studyjna, zatytułowana Nightjar. One Man, One Nightjar.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Reklama.
1: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Została ostatnia reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i trawisz to.
13: Aflofarm.
0: Po reklamie.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto
4: Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
6: Rock.
0: Radio.
6: Klasyka rocka.

0: już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Ale co jest właśnie zabawne, to wy też macie przecież płytę w swojej dyskografii Ziemia jest płaska i ona chyba jeszcze wyszła zanim zrobił się ten cały boom na płaskoziemstwo, z tego
2: co
1: pamiętam.
2: Słuchaj, to jeszcze powiem śmieszniej, bo ona została nagrana w 97 roku.
1: Tak, właśnie, no.
2: Tak, a ja taki manifest Ziemia jest płaska napisałem, nie wiem, w 85 chyba, które tam rozwieszałem w kilku miejscach, gdzieś tam na ścianach, ale to była taka prowokacja, która wydawała mi się wtedy absolutnie, no wiadomo, że śmieszna i zabawna, ale nie przypuszczałem, że ktokolwiek będzie w stanie potem te głupoty powtarzać, bo ja jakby zebrałem te głupoty wówczas, które wydawały mi się nie do zaakceptowania, się okazuje, że dzisiaj ludzie sami z własnej woli te głupoty jako prawdy objawione cytują, więc ta historia jest dłuższa niż lata 90. Miałem taką koszulkę na zdjęciu Mirka Makowskiego, zdjęcie zrobione w 87 roku, która się ukazała potem w gazecie Magazyn Muzyczny, o ile pamiętam. I tam miałem koszulkę własnoręcznie zrobioną z takim wielkim napisem Ziemia jest płaska.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

Słuchasz Rock Radia.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość i dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Po raz czwarty już rozmawiam z osobą o imieniu i nazwisku Krzysztof Grabowski, tylko że no, jak łatwo się domyślić, z tobą pierwszy raz, wcześniej to akurat z Grabarzem. W ogóle wy bywacie jeszcze jakkolwiek myleni? Byliście kiedyś myleni ze względu na personalia?
2: Oj tak, zdecydowanie byliśmy myleni w sposób czasami bardzo zabawne. Ja 2 lata temu wydałem taką książkę, Przyjeżdżajcie, będzie super, o takich przygodach zespołu Deserter i tam cały rozdział poświęciłem, a właściwie to nawet nie jeden, tylko chyba dwa, a propos tych śmiesznych pomyłek, głównie ze strony dziennikarzy właśnie, mylących nasze nazwiska. Na przykład zadzwoniła do mnie kiedyś pani z gazety, nie powiem jakiej, pytając mnie, czy się zgodzę na wywiad o płycie. Natomiast ja się zdziwiłem, ponieważ my tę płytę dopiero robiliśmy. I nie wiedziałem, że chodzi jej na początku tej rozmowy o tego drugiego Krzysztofa. Więc mówię, no wie pani, wszystko fajnie, tylko że no, my tak skończymy za miesiąc, jeszcze potem z miesiąc nagrania, miksy i dopiero w zasadzie moglibyśmy rozmawiać. A no jak to, przecież ja już mam tę płytę. No tak. Tak. Tak, i takich wpadek zabawnych było kilka. Zdarzają się.
1: No, musiałem o to zapytać, choć łatwo było się o to domyślić, a co do książki muszę nadrobić, ale od 2 lat no, z hakiem to powiedzmy, że cały świat mam do nadrobienia, no bo zostałem ojcem i tak dalej. To nieważne.
2: A, gratulacje, gratulacje. Wiem coś o tym, nieprzespane noce, tak. Radosne i te sprawy. Ale to się opłaca zainwestować w te nieprzespane noce teraz, a potem tylko już się cieszyć.
1: Tak, odcinać kupony tak zwane.
2: O, to nie przesadzałbym za bardzo. Ale cieszyć się należy z dzieci.
1: Nie, no wiadomo, ale no teraz rzeczywiście jest tak, że ze wszystkim powiedzmy jestem do tyłu. Natomiast nie jestem do tyłu z najnowszą płytą Desertera, na którą, no jak większość lubiących dobre punkowe łojenie, no czekałem zdecydowanie, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Na początek chciałem ciebie w ogóle zapytać, czy trudno dziś być takim naprawdę niezależnym muzykiem i ten status utrzymywać przez tyle lat, a mówię niezależnym, no bo no Deserter to jest właśnie taka pierwsza marka, która mi się kojarzy z takim totalnym niesprzedaniem się gdziekolwiek i komukolwiek.
2: Trudno jest mi powiedzieć za wszystkich, bo każdy ma jakąś sytuację swoją indywidualną, ale generalnie no nie jest, myślę, łatwo, szczególnie zespołom młodym, które jeszcze nie mają swojej marki wypracowanej, żeby zachować jakby ciągłość działania bez perturbacji, bo to nie jest takie proste, zważywszy, że żeby chcieć być takim zespołem w 100% niezależnym, no to trzeba jednak też myśleć o jakimś zabezpieczeniu ekonomicznym swojego bytu i tego zespołu, no bo zespół to nie są tanie rzeczy. Trzeba jednak trochę w to włożyć, jeżeli chce się na dobrym poziomie tworzyć i potem odtwarzać tę muzykę. No i tutaj jakby sprawa jest bardzo, tak jak powiedziałem, indywidualna, ale jest możliwa i wydaje mi się, że dokonując dobrych wyborów, przemyślanych wyborów, rozsądnych, można sobie jakoś z tym poradzić. Oczywiście też trzeba przyjąć jakieś założenie, co się chce osiągnąć, czy chce się robić karierę muzyczną na tak zwanym rynku mainstreamowym, czy się po prostu chce tworzyć to, co się uważa za słuszne i zbawienne i robić to głównie z myślą o sobie, a jeżeli coś z tego jeszcze będzie dodatkowo, no to będzie tak zwana dodatkowa atrakcja.
1: Wy mi się też kojarzycie i zresztą nie tylko mi, jak tak przysłuchiwałem się różnym wypowiedziom, czy też czytałem jakieś tam powiedzmy informacje o was w komentarzu. Wy mi się kojarzycie z czymś takim, że jesteście jedną z tych naprawdę niewielu ekip, które przetrwały przez tyle dekad, ciągle macie coś świeżego do powiedzenia i nagrania zresztą i nie odcinacie kuponów powiedzmy od jakiejś tam jednej, dwóch płyt, które tam kiedyś nagraliście, przeszły do legendy, prawda, i w kółko można to grać, nie? No bo wiadomo, że są takie zespoły i właśnie to jest też takie coś, co moim zdaniem sprawia, że ludzie właśnie na te koncerty ciągle będą chcieli przychodzić.
2: No, ja sobie nie wyobrażam, żeby się zatrzymać w pewnym momencie takiego rozwoju artystycznego i dalej nic nie robić, bo to bym się chyba zanudził, grając w kółko te same 20 piosenek przez tyle lat, ale są takie zespoły, które to robią. Zawsze się zastanawiam, po pierwsze, czy im się nie znudziło, po drugie, czy ludziom, którzy przychodzą na koncerty i widzą po raz 50 ten sam zestaw utworów, im się nie znudziło, no ale widać, obie formy działalności są dopuszczalne i się sprawdzają. To znaczy, można robić w kółko to samo, ale można też patrzeć w przód. Ja jestem zwolennikiem absolutnym tego, żeby artysta tworzył, jeśli tylko ma siły witalne i umysłowe, żeby tworzył i żeby dawał coś nowego. No, patrząc ze swojej perspektywy, ja bardzo lubię, jak zespoły, które lubię, nagrywają nowe utwory, ponieważ mam wtedy więcej utworów, które lubię, a nie tylko te same dwie płyty czy trzy i na nich musiałbym się cały czas skupiać. To po prostu takich płyt mi się nie chciałoby słuchać po raz kolejny i kolejny, więc choćby z własnego punktu widzenia wiem, że bardzo jest fajnie, ja bardzo to lubię, jak artyści cały czas mają coś do powiedzenia.
1: Trzeba zawsze patrzeć ku przyszłości, uwaga, i też mimo wszystko fajnie jest wracać do tych starych płyt, wiadomo, że to się robi, ja lubię właśnie do waszych dezerterowych pierwocin sobie też wrócić czasem, posłuchać, jak to było wtedy, kiedy mnie jeszcze na świecie w ogóle nie było i nawet nie byłem w planach. Tak idąc już trochę dalej, ostatnio wertowałem sobie, wiadomo, wywiady w związku z przygotowaniem do tej rozmowy, albo też słuchałem wywiadów z tobą, no i tam często padają pytania o ten mityczny bunt, bo wiadomo, to jest takie słowo wytrych, które łatwo gdzieś tam wykorzystywać w waszym przypadku, no ale wam właśnie zawsze chodzi o prowokowanie do myślenia, co zresztą podkreślasz teraz, ale też podkreślałeś, wiesz, w roku 94 w pewnym krótkim filmie, który o was znalazłem, Deserter nie ma zagrożenia, to było chyba dla Telewizji Polskiej zrobione.
2: Tak.
1: Właśnie przez całe lata powtarzasz dokładnie to samo.
2: No, mogłoby się wydawać nudne, nie?
1: Nie, to nie jest właśnie nudne, to jest konsekwencja.
2: Ale to jest... Nie, bo wiesz co, bo to jest trochę tak, że świat mediów żyje trochę stereotypami. Jeśli chodzi o... Głównie w muzyce, że jeżeli ktoś kiedyś sobie wymyślił jakąś definicję punk rocka, czy też ustalił, co zespół punkowy robi, albo czego nie robi, albo co powinien, albo czego nie powinien, to już zostaje przy tym i więcej nie docieka, bo już ma coś gotowego. I tak trochę jest z tym punk rockiem. Tak samo z zespołem Deserter jest często tak, że ludziom się coś wydaje, ale nie sprawdzają, nie dociekają. Ja nawet z tego powodu napisałem książkę Poroniona generacja o dziejach zespołu, żeby wreszcie przeciąć niektóre spekulacje, wciąż powtarzające się te same pytania i tak dalej, bo już miałem tego dosyć.
1: I do teraz się powtarzają, co najlepsze.
2: Tak, ale to jest tak, że ta książka wyszła 15 lat temu, już ludzie zapomnieli i znowu wracamy do tego samego.
1: No, wniosek taki, że trzeba pisać książki co 15 lat.
2: Tak, tak. W każdym razie słowo bunt jest doskonałym słowem dla zespołu nastolatków, którzy wchodzą w dorosłe życie i rzeczywiście są zbuntowani i chcą, żeby ten swój bunt wyrazić w jakiś sposób taki, no powiedzmy sobie, artystyczny, czy też jakiś inny. I to wtedy jakby jest zrozumiałe i oczywiste. Natomiast nie da się całe życie przejechać na buncie, no bo bunt jest tylko buntem, nie prowadzi do niczego innego, no bo jeżeli już mówimy o tym, czego by się chciało, no to chciałoby się jakiejś zmiany, poprawy tego, co nam się nie podobało, jak byliśmy małolatami. No i teraz, jeżeli tylko cały czas mówimy, że nam się nie podoba, nam się nie podoba, nam się nie podoba, no to jakby wszyscy mówią, okej, no to już wiemy, że wam się nie podoba i co z tego. Więc dobrze jest czasem, a właściwie nam cały czas jest dobrze, żeby nie skupiać się na mówieniu, co się nie podoba, tylko żeby próbować opisywać ten świat w jakiś sposób po swojemu i stawiać pytania, nad czym warto się zastanawiać, co warto, może warto byłoby coś zmienić i tutaj wskazywać ewentualnie co, ale żeby to nie było tylko takie nie, bo nie, no bo jakby, tak jak mówię, to niczemu nie służy oprócz wykrzyczeniu emocji, które to wykrzyczenie jest doskonałe, jak się wchodzi w dorosłe życie.
1: Przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Krzysztof Grabowski z Dezertera. Do rozmowy wracamy za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Krzysztof Grabowski, perkusista Dezertera, jest dziś niezłym gościem Rock Radia. No dobra, no to trzeba teraz pogadać w końcu co nieco o wolnym wybiegu, bo my sobie taki długi rozpęd tutaj wzięliśmy. To jest płyta, no, bardzo ciekawa w związku ze swoją nazwą, no bo wiadomo, widzimy bardzo często w marketach jaja z wolnego wybiegu. No ale właśnie tutaj chodzi trochę o co innego, że my jak... Mam wrażenie, ja to tak odczytuję, jak te kury właśnie na tym pozornym wolnym wybiegu jesteśmy, ale te klatki gdzieś tam dookoła nas są. I w gruncie rzeczy, no, ten wolny wybieg to taki wolny naprawdę nie jest.
2: To wiesz, to się tak ładnie nazywa, wolny wybieg, świetne hasło marketingowe, prawda? Natomiast tak, tak. Te kury na wolnym wybiegu nigdy w życiu nie widzą światła słonecznego, bo są zamknięte po prostu w hangarze. I to jest cała ich wolność. I to jest taka trochę taka parafraza, czy też takie porównanie do trochę do sytuacji współczesnego człowieka, który rzeczywiście ma tej wolności dużo, ale często to jest wolność pozorna. I z tą różnicą, że o ile te biedne kury tam trafiają nie z własnej woli, to człowiek troszeczkę sam się zamyka w takim hangarze i z tego hangara nawet nie wychodzi, bo nie wie, że można, ale można, tylko tyle, że są pewne atrakcje, które nas tam trzymają w tym zamknięciu cały czas.
1: Na przykład telefony, w które lubimy patrzeć.
2: Generalnie cała technologia, która nie ma co tutaj ukrywać, te wszystkie narzędzia cybernetyczne, czy też te narzędzia technologiczne, które my dostajemy, to my nie dostajemy po to, żeby się tymi narzędziami bawić, tylko my je dostajemy, żeby zarabiać pieniądze dla tych, którzy stworzyli te narzędzia. No tak ten świat w tej chwili wygląda, że jesteśmy takimi trochę nioskami, które są na wolnym wybiegu pozornie. No i musimy po prostu, znaczy nie musimy, ale robimy to jakby niestety trochę czasami nieświadomie, a czasami z wyboru, że po prostu jesteśmy narzędziami do zarabiania dla kogoś pieniędzy. Wiesz co, ja takie porównanie jakiś czas temu zrobiłem, wydaje mi się, że to jest trafne, że kiedyś jesteś teraz młodym tatą, to może będziesz również swoje dziecko ostrzegał niebawem, żeby nie brało słodyczy od obcych.
1: Tak, jest.
2: No właśnie. No i to jest trochę z tą technologią, z tymi narzędziami, trochę jest tak, że my dostajemy te słodycze codziennie od obcych i niestety nie słuchaliśmy rodziców i bierzemy te słodycze. No i różne rzeczy potem z nami się w związku z tym dzieją. Rzeczy nad którymi nie za bardzo mamy kontrolę.
1: Tak, nasze dane wyciekają też tu i ówdzie, no bo tu trzeba podać maila, tu imię, nazwisko i tak dalej.
2: No to cały system pozyskiwania informacji o nas to jest jedno, natomiast to, że my jesteśmy zapędzani w takie informacyjne bańki, żebyśmy w tych bańkach siedzieli, bo te wielkie big techy nie tylko zarabiają w tej chwili wielkie pieniądze na tym, że my tam cały czas tym palcem po ekranie latamy, tylko jeszcze w dodatku zarządzają nastrojami światowymi, nastrojami, manipulują tymi nastrojami, nawet wpływają na wybory.
1: Oczywiście, że tak.
2: W państwach. I to jest bardzo interesujące, że przed tą rewolucją technologiczną to głównie rządy miały narzędzia do manipulacji masami, czyli swoim społeczeństwem, a teraz rządy tracą tę zdolność na rzecz wielkich korporacji. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy jest opisane dobrze, czy nie. Ja się nie spotkałem jeszcze z takim opisem, ale myślę, że to jest warte zauważenia i przeanalizowania, jak, bo ten świat się zmienia po prostu w taką dziwną stronę.
1: Na waszej płycie te zagadnienia się pojawiają, ale są te komentarze do współczesności, tylko to nie jest też takie w formie łapania się za głowę i tak, o mój Boże, co tu się wydarzyło, czy tam dlaczego do tego doszło, tylko to jest takie na zasadzie, no tak, musiało do tego dojść, byliśmy ślepi i tutaj są wręcz, mam takie wrażenie, przynajmniej na końcówce płyty, apokaliptyczne wizje, ukryte też w szarówie codzienności takiej naszej.
2: No, ładnie to przeanalizowałeś, mogę się tylko zgodzić.
1: Okej.
2: Co się będę męczył.
1: Myślałem, że jakoś rozwiniesz tę myśl, ale okej, w porządku.
2: To ja może tak tylko powiem, że to jest tak, bo pisząc piosenki na płytę, ja się w pierwszej fazie nie zastanawiam nad tym, o czym to będzie. To znaczy, ja nie przystępuję do pracy nad tekstami z jakimś planem, tylko po prostu dany moment, dana sytuacja, czas, w którym to powstaje, mnie naprowadza na dane tematy. I ja te tematy w sobie noszę, czasami krótko, czasami długo, i potem je przelewam na papier. Tutaj pomocą jest zwykle to, że mamy próby, mamy muzykę i ta muzyka w jakiś sposób również mnie inspiruje, ale to, co dociera do mnie ze świata, czyli to, tak jakby można powiedzieć, że płyta to jest taka pocztówka z danego momentu świata, w którym żyjemy i który możemy w tej chwili obejrzeć. Ale też staram się, żeby te pocztówki to nie był taki fotograficzny zapis, tylko jednak, żeby to było podparte jakąś głębszą myślą, a to z kolei dzięki takiemu podejściu zapewnia tym tekstom dłuższy termin przydatności do spożycia, że się tak wyrażę, bo teksty ogólniejsze mają szansę być zrozumiałe i za lat kilka. No teraz mam taki przykład, że dużo młodych ludzi przychodzi na nasze koncerty. Czasami nawet bardzo dużo, zaskakująco bardzo dużo, co jest wspaniałe.
1: Mnie to akurat nie zaskakuje, bo młodzi bardzo chętnie chodzą na tak zwane klasyki.
2: Okej, tylko jakby, no wiesz, no my gramy muzykę niemodną, że się tak wyrażę. Natomiast ludzie, którzy siedzą jednak w tym świecie cyfrowym, wydawało się, że już są trochę straceni do takiego żywego przeżywania emocji z innymi na koncertach, gdzie jest analogowy pot, zmęczenie, ale też entuzjazm. I to się stało, to znaczy ci ludzie przychodzą i dążyłem do tego, żeby powiedzieć, że stare teksty wbrew pozorom bardzo się sprawdzają, to znaczy ludzie młodzi się z nimi identyfikują, śpiewają je na koncertach, czyli rozumiem, że odbierają je na swój sposób, przypuszczam, że zgodny z tym, jak one były pisane kiedyś tam, kiedy my również byliśmy młodsi, więc jest jakaś kontynuacja tej myśli, a to właśnie wynika trochę też ze sposobu, w jaki staram się pisać, czyli staram się te myśli, mimo że możemy je dzisiaj odebrać w sposób bezpośredni, to za jakiś czas one będą na tyle ogólne, że również będziemy w stanie się z nimi jakoś zidentyfikować. Nie zawsze się to udaje, ale w wielu przypadkach się udaje.
1: Do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem wracamy już za chwilę. Przypomnę, jest nim Krzysztof Grabowski z grupy Deserter. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rysiek Brzeziński, a dalej z wami, a z nami jest też niezły gość Rock Radia, czyli Krzysztof Grabowski, perkusista Dezertera.
2: Ja chciałem a propos tych rzeczy, które są po latach wciąż bardzo aktualne, właśnie powiedzieć, że no, kawałek, do którego wcześniej po swojemu trochę nawiązałem, czyli Ku przyszłości, no nadal jest bardzo takim żywym przykładem tego, bo ciągle gdzieś coś budujemy, ciągle gdzieś jest jakaś ta ironiczna przyszłość oczywiście, ciągle do czegoś jako społeczeństwo i ludzkość w ogóle dążymy.
3: Ten tekst akurat to ma jeszcze jedno dno, ponieważ on był pisany w takim stylu socrealistycznym, żeby ominąć czy też zmylić cenzurę, no bo jakby jednym ze sposobów tego sprzeciwu wobec PRL-u było to, że się należało z niego śmiać. Mhm. I można było robić to na różne sposoby. Myśmy sobie wymyślili taką trochę ironię, trochę jakby kpinę właśnie z tej propagandy ówczesnej. I tak piosenka Fabryka, Ku przyszłości, czy Spytaj milicjanta chociażby, to były właśnie takie teksty, które do słuchacza puszczały oko, słuchacz doskonale rozumiał, o co nam chodzi, natomiast cenzura nie za bardzo się mogła do tego przyczepić. No bo tam nic takiego, jak się czytało piosenkę, to nic takiego nie było. Dopiero w zderzeniu z muzyką się okazywało, że to był rzucony granat. No a potem już było za późno, bo już się udało to wydać i nagrać.
2: No i też wydarzył się Jarocin na przykład niejednokrotnie, gdzie te kawałki wtedy nabrały takiej totalnej nośności.
3: No tak, oczywiście. Ja jeszcze tutaj z tych kawałków takich, które bardzo boleśnie się zaktualizowały, znaczy one się, ten numer aktualizuje się co jakiś czas i to właśnie tak, że aż boli, no to teraz już boli bardzo, bardzo. To jest piosenka Choroba z 94 roku. Mhm. To jest taka moja prywatna analiza demokracji. Polecam sobie posłuchać, bo jak widzimy dzisiejszy świat, kto tym światem rządzi i w jaki sposób, no to myślę, że niektórzy, jeśli nie znają tej piosenki, to się mogą zdziwić.
2: Tak, podpowiem, to jest płyta Ile procent duszy, prawda? No tak. A wcześniej też właśnie a propos kawałków, które wciąż są aktualne i wciąż mają konkretny wydźwięk i są takie zapamiętywalne również ze względu na obrazek, to z płyty wcześniejszej z Blasfemii. Takim właśnie kawałkiem jest Pierwszy raz, który mi bardzo mocno też utknął w pamięci. Jeżeli chodzi o prowokowanie do myślenia, no to tam konkretnie prowokujecie, muszę powiedzieć.
3: No to prawda. Pamiętam, jak pisałem tę piosenkę. No są takie teksty, które pamiętam, jak pisałem i akurat pamiętam ten numer i jak wyglądał ten proces twórczy. I pamiętam, jak miałem taki plan, żeby jak najdłużej nie zdradzić, o czym to będzie, żeby ten tytuł Pierwszy raz był takim mylącym trochę i żeby dopiero ten refren tak naprawdę wyjaśniał, o co chodzi, a refren się pojawia dopiero po drugiej zwrotce i to też była taka zmyłka, pierwszy refren nie jest śpiewany i wydaje mi się, że zresztą sygnały o tym, że ten utwór zrobił dobrą robotę, to mam od lat, początku lat 90., kiedy on się ukazał na płycie w 92 roku, zdaje się.
2: Tak.
3: I potem mnóstwo, wtedy ludzie pisali listy analogowe, nie było internetu, więc świat wyglądał ciut inaczej. Dostałem mnóstwo listów, dostaliśmy, że ta piosenka wielu osobom otworzyła oczy, albo zmieniła życie, albo zmieniła ich postawę i tak dalej. Co było i jest zresztą do dzisiaj dla mnie takim, no takim miłym sygnałem i takim odzewem od publiczności, że właśnie warto czasami coś w tych tekstach sensownego starać się powiedzieć, bo lepsze jest to niż śpiewanie o niczym.
2: Prawda, a wy wtedy już byliście dawno wegetarianami, czy jak to było?
3: No ja tak mniej więcej teraz myślę, że z 40-lecie to już przeszedłem wegetarianizmu. tak w połowie lat 80. to się zaczęło. Najpierw trochę nieśmiało, trochę tak jak to do tej pory jest, że ludzie to wyśmiewają. Ja też wyśmiewałem, bo mi się wydawało, że to jest głupie. No ale potem jakoś tak po prostu chciałem to zrozumieć. Jak już zrozumiałem, to już po prostu zostałem przy tym.
2: Ale to tylko ty jesteś, czy...
3: Nie, nie. Tak się składa, że w zespole w zasadzie prawie wszyscy są wegetarianami.
2: Okay.
3: Przez nawet zmieniający się basiści również byli wegetarianami. No, mamy w tej chwili skład 100% wegetariański. Nasz menadżer również jest wegetarianinem, nasz realizator dźwięku.
2: No to jest 100% prawdziwość tutaj.
3: No wiesz, to na tym też polega trochę siła takiego tekstu, że no, byłoby głupio go śpiewać, gdybyśmy teraz nagle zmienili zdanie.
2: Tak, gdybyście na backstage'u jadli steki na przykład.
3: Tak, dokładnie.
2: Wracając jeszcze do płyty Wolny Wybieg, bo tutaj chcę pogadać też o nie tylko warstwie lirycznej, chociaż do niej jeszcze pewnie bym tam nawiązał, ale też i do muzycznej. Ta jest bardzo zróżnicowana, jak na płytę, która trwa dosyć krótko i ma tylko 8 numerów. Nie jest na jedno kopyto, są oczywiście rasowe punkowe numery, a są też takie jak na przykład Ostatnie Przekleństwo, które mi się kojarzy, od początku mi się jakoś tak skojarzyło z Neurosis, w sensie klimatem. Mhm. I kurczę, powiem szczerze, że trochę poczułem, że mam nosa, bo właśnie na wspomnianym wcześniej filmie Robert nosił koszulkę czy longsleeve'a właśnie Neurosis. I tak się zastanawiam, czy gdzieś mu to tam w głowie nie zagrało przy komponowaniu tego numeru, bo to wiem, że to on go pisał chyba, jeśli chodzi o muzykę.
3: Tak, tak, tak. Nie wiem, czy akurat Neurosis tutaj chodził mu po głowie, ale pewne jakieś tego typu wzorce takiego trochę sludge, trochę noise rocka, trochę jakiegoś takiego...
2: Dumu trochę,
3: trochę,
2: jest,
3: trochę. No tak, tak. Tam no jest, jakby można by się odwoływać z tym numerem do wielu podgatunków wywodzących się z hardcora. I no, świetnie mu to wyszło, bo ten riff jest naprawdę kapitalny, to jest taki ciężki walec dla słuchaczy, powiedzmy, którzy tego nie słyszeli, ciężki, dość długi walec oparty na świetnym riffie gitarowym, też aranżacyjnie jest ciekawy i fajnie się tego słucha, to jest taki utwór niby długi, niby ciężki, a się nie nudzi. Więc to jest jego wielka zaleta. Zagraliśmy go teraz na żywo we Wrocławiu pierwszy raz. No i wszedł, powiem szczerze, zaskakująco dobrze.
2: Mnie to wcale nie zaskakuje, bo ja bym się chętnie do tego numeru pobujał naprawdę na żywo.
3: Tak, ale publiczność taka punkowa, stricte punkowa, to zwykle bardzo dobrze reaguje na te takie właśnie szybkie skoczne. I tak też jest, bo na tej płycie są te szybkie skoczne.
2: No jadł choćby, nie?
3: Tak, jadł słowo, lepsze jutro było wczoraj, czy burza, ale no, mimo to to wolne przekleństwo też weszło naprawdę doskonale.
2: Perkusista Dezertera Krzysztof Grabowski jest dziś niezłym gościem Rock Radia. Do rozmowy wracamy za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM. Zapowiadają, że to jest...

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: No i wracamy do rozmowy z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera i niezłym gościem Rock Radia. Pojawia się tutaj właśnie też zawsze aktualny temat, który u was niejednokrotnie się przewijał, czyli no, ja to odbieram po prostu jako namowa do tego, żebyśmy w końcu zaczęli dbać o to środowisko, bo to już jest właściwie ostatni dzwonek. Też pewnie dostajesz białej gorączki, kiedy właśnie podczas tej zimy, którą mieliśmy właśnie, słyszałeś niejednokrotnie teksty: hej, planeta płonie, tak? Słuchajcie,
2: tak.
1: Może u nas jest tak zimno, to nie znaczy, że gdzieś indziej nie jest gorąco, nie?
2: Powiem ci tak, jest takie słynne powiedzenie, że z terrorystami się nie negocjuje i jest moje drugie, z głupkami się nie dyskutuje. No niestety, no wiesz, internet powoduje, czy też daje szansę wypowiedzenia się wszystkim na każdy temat. W związku z tym wszyscy chcą uchodzić za specjalistów od wszystkiego. Najgorzej, że robią to również dziennikarze, którym się wydaje, że są bardzo mądrzy, a czasami wychodzą naprawdę na idiotów. I czekam tylko na moment, kiedy zaczną polemizować z matematyką. Bo z fizyką już polemizują, z chemią polemizują, z biologią polemizują, z geografią, to jeszcze została im matematyka. Ale to już myślę, że niebawem.
1: Ale co jest właśnie zabawne, to wy też macie przecież płytę w swojej dyskografii Ziemia jest płaska i ona chyba jeszcze wyszła, zanim zrobił się ten cały boom na płaskoziemstwo, z tego,
2: słuchaj,
1: co pamiętam.
2: Ona, to jeszcze powiem śmieszniej, bo ona została nagrana w 97 roku.
1: Tak, właśnie, no.
2: Tak, a ja taki manifest Ziemia jest płaska napisałem, nie wiem, w 85 chyba, które tam rozwieszałem w kilku miejscach gdzieś tam na ścianach, ale to było takie, to była taka prowokacja, która wydawała mi się wtedy absolutnie, no wiadomo, że śmieszna i zabawna, ale nie przypuszczałem, że ktokolwiek będzie w stanie potem te głupoty powtarzać, bo ja jakby zebrałem te głupoty wówczas, które wydawały mi się nie do zaakceptowania, się okazuje, że dzisiaj ludzie sami z własnej woli te głupoty jako prawdy objawione cytują, więc ta historia jest dłuższa niż lata 90. Miałem taką koszulkę na zdjęciu Mirka Makowskiego, zdjęcie zrobione w 87 roku, które się ukazało potem w gazecie Magazyn Muzyczny, o ile pamiętam, i tam miałem koszulkę własnoręcznie zrobioną z takim wielkim napisem: Ziemia jest płaska, a my byliśmy w takich kominiarkach jak terroryści. I to też miało być takie odniesienie do takiego totalnego absurdu i przegięcia.
1: No tak, i ten absurd potrafi stać się rzeczywistością, co ciekawe.
2: No to się okazuje, widzisz, że nie tylko książki science fiction się spełniają, ale skecze Monty Pythona się zaczynają spełniać.
1: I jeszcze jeden film, Mike'a Judge'a, jeżeli dobrze pamiętam, Idiokracja.
2: A, no tak.
1: Coraz częściej, jak patrzę zwłaszcza na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że żyjemy już w tej idiokracji.
2: No tak, i tutaj bym się odwołał znowu do piosenki Choroba.
1: O tak. I wy, i na przykład Killing Joke, to zawsze właśnie jesteście na czasie, jeżeli chodzi o teksty, bo zawsze gdzieś tam podskórnie węszyliście jakąś katastrofę nadchodzącą. Takie mam odczucie. Nawet wtedy, kiedy teoretycznie był pokój na świecie, zawsze gdzieś jest jakaś wojna, jakiś konflikt, ale lata 90., 2000 wydawały nam się takim okresem końca historii, jak to jakiś tam jeden naukowiec chyba kiedyś ujął, i że już nigdy żadnej wojny nie będzie.
2: Wiesz co, to nawet nie chodzi o to, żeby coś prorokować, tylko żeby zachowywać czujność, bo...
1: Tak, o to mi chodzi, tak.
2: Tak, jak się okazuje, wiesz, wariat zawsze się może do tej władzy dorwać i potem już jest za późno, bo te wszystkie bezpieczniki wcześniej zostały zignorowane i to jest właśnie ten błąd, który cywilizacja popełnia, że w sytuacji, kiedy wydaje się, że jest okej, że mamy stabilizację, pokój, w miarę jakiś tam dostatek i tak dalej, to wszystkim się wydaje, że okej, to znaczy, że już było, minęło. Tymczasem ludzkość ma niestety gen autodestrukcji, tak. I zawsze będzie wracało do tego, jeżeli można coś zepsuć, to się to zepsuje. To jest załamujące, ale to niestety chyba mamy to w DNA, że jeżeli jest ładnie, to trzeba to zepsuć, pobrudzić, jeżeli jest spokojnie, to trzeba to zaburzyć i jak jest za długo pokój, to trzeba zaraz zrobić wojnę. No i jeżeli się nie reaguje w odpowiednim momencie, to te niestety złe rzeczy przychodzą zbyt szybko. I w ogóle, że przychodzą, no to już jakby to określiliśmy, że będą. Natomiast czasami można było jeszcze trochę tego pokoju i spokoju mieć dłużej.
1: To też kwestia tego, jakie my mamy narzędzia, żeby o to zadbać. My jako ludzie poddani.
2: Nie, no tak, to mamy tutaj dwa punkty, bo tak, po

0: czyli ci ludzie są wciąż głupi, a nawet coraz głupsi. I tu wracamy do punktu pierwszego, kto tymi nastrojami steruje i w jakim celu, czyli opłaca się te nastroje nakręcać, ponieważ na tym się zarabia. A że z tego może wyniknąć coś złego, to tych dużych guzik obchodzi, no bo oni już zarobią, prawda?
1: Jeszcze jeden ważny wątek chciałbym tutaj poruszyć, no bo ta płyta się ukazuje w momencie, kiedy Deserter ma 45, czyli taka okrągła rocznica.
0: No tak wychodzi, no, niestety.
1: Czy niestety, to nie wiem. Ja się też powoli do tego wieku zbliżam.
0: Wolałbym 25.
1: Ale nie, no, 45 to jest bardzo, bardzo taki szlachetny
0: wiek. 15.
1: Dobra, już nie schodźmy niżej. Ale nie, z tej okazji też oczywiście szykujecie jakieś tam koncerty, ale też będzie i regularna trasa.
0: Raczej nie będziemy obchodzić tego 45-lecia tak, jak to zrobiliśmy przy 40, ale wtedy to była inna sytuacja. Pandemia, to były pierwsze koncerty po pandemii, chcieliśmy tak wejść jakby z wyłamaniem drzwi i tak dalej, co też było fajne. Natomiast teraz jakby naszym najważniejszym punktem tego 45-lecia to jest jednak wydanie nowej płyty, bo to jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli raczej staramy się patrzeć do przodu, nie za siebie. A wydaje mi się, że mamy dobre pomysły, to je trzeba realizować. Jeżeli możemy wydawać fajne płyty, to je wydawać i po prostu w ten sposób celebrować to, że wciąż jesteśmy i wciąż jakby dajemy znać o sobie.
1: Planujecie jeszcze więcej koncertów niż te, które są póki co rozpisane?
0: No tak, tak, oczywiście. To jest rozpisana na razie trasa wiosenna do maja. Potem będą koncerty plenerowe, które już też są pozaklepywane, ale na razie skupiamy się na klubach. No i potem podsumowanie trasy, czyli trasa jesienna. Myślę, że tych koncertów wtedy będzie jeszcze więcej, bo już nam się całkiem sporo tego zebrało. Z finałem w Warszawie w klubie Palladium w grudniu. No myślę, że będzie to naprawdę super rok.
1: Wyczuwam, że będzie bardzo ciasno w klubach, bardzo ciasno będzie pod sceną na festiwalach letnich.
0: No na razie 2 soldauty, pierwsze koncerty mieliśmy z tej trasy, więc liczę na to, że będziemy kontynuować dobrą passę.
1: Jedna rzecz tylko na sam koniec już naszej rozmowy i cię puszczam wolno, bo wspominaliśmy o tej telewizji lat 90. Ty wtedy zresztą też miałeś program, czy też uczestniczyłeś w jednym programie Alternativi, byłeś tam redaktorem muzycznym. To był taki dziwny czas, że tak, właśnie było to Alternativi, było Lalamido czy Dzyndzylindzy, a tuż obok Fronda czy Ziarno na przykład. Jak wyście się w tym bigosie odnajdywali?
0: To jest też ciekawe. Trzeba by to jakoś od strony socjologicznej przebadać. Wtedy był wielki głód muzyki wśród młodych ludzi po tym PRL-u, więc było takie wielkie otwarcie. Ciekawostką jest to, że w 93 i 94 roku, kiedy Alternativi było nadawane, telewizją rządzili młodzi konserwatyści.
1: Tak.
0: I kiedy młodzi konserwatyści po przegranych wyborach, tam już nie pamiętam kogo, czego, i potem przyszedł SLD i wstawił swoich SLD-owców w telewizji, to wyleciały programy muzyczne, między innymi nasz.
1: Aha.
0: To jest bardzo ciekawe zjawisko, no ale ci post-PZPR-owcy kompletnie nie rozumieli nigdy muzyki i udowodnili to właśnie w połowie lat 90. usuwając z telewizji programy muzyczne. No i to jakby taka ciekawostka społeczno-polityczna mi przyszła do głowy w tej sytuacji. Było chyba 36 odcinków tego Alternativi. Ja byłem po prostu w redakcji. Tam nie było podziału na redakcję muzyczną, czy nie, po prostu zbieraliśmy się i staraliśmy się znaleźć tematy związane z kulturą alternatywną czy z kontrkulturą i w taki sposób fanzinowy ten program prowadzić, co też nam się wydaje się udało bardzo dobrze.
1: Okej, no to faktycznie lata 90., jeżeli chodzi o telewizję i w ogóle nie tylko, to był niezły bigos. Można by tak to podsumować. Bigos zresztą mamy cały czas na świecie i w Polsce. Posłuchajcie płyty Wolny Wybieg, to zrozumiecie czemu. Wielkie dzięki za tę rozmowę. Krzysztof Grabowski z Dezertera był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia.
0: Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Rock Radia.